wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Krągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

SK Białystok.

0: Radio SK. Hello, hello,
1: can you hear? SK Białystok.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.

0: nas na szlaku.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl. Zapraszamy.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
9: I po reklamie.

0: Zapisz się już dziś. Dowiedz się więcej na policealne.wsmet.pl.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Water Fun Dojlidy.
4: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
5: Dzień dobry Białystok, dzień dobry w środę. Jesteśmy na półmetku tygodnia. Ten dzień będzie, uwaga, uwaga, rekordowo gorący. Teraz jest jeszcze całkiem przyjemnie, bo na termometrach 22 stopnie, ale w tym najcieplejszym momencie dnia na licznikach zobaczymy 37 kresek na plusie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Water Fun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
4: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Jest 6:00, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny rosyjski atak na Kijów. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. To po nocnym ostrzale rakietowym ukraińskiej stolicy. Rakiety uderzyły w 7 rejonów miasta. Uszkodzonych zostało wiele budynków i magazynów. Rosja od kilku tygodni niemal każdej nocy atakuje Kijów. Spór o ułaskawienie Starucha. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Staruchowicza, nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii. Decyzja wywołała falę krytyki ze strony rządzących. W odpowiedzi współpracownicy prezydenta bronią decyzji głowy państwa.
7: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
6: Komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Tak z kolei w sieci decyzję Karola Nawrockiego skomentował Donald Tusk. Będzie mniej owoców w tym sezonie. GUS szacuje, że tegoroczne zbiory spadną o ponad 18%. To efekt wiosennych przymrozków, niewielkich opadów deszczu i czerwcowych fal upałów. Czy klienci obawiają się wyższych cen?
8: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy.
9: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
6: Słabsze zbiory nie tylko owoców. W tym roku problem dotyczy także warzyw i zbóż.
3: Jankes.
10: Jankes.
3: Kama.
10: Kama.
3: I Wiktor.
10: Wiktor.
3: Radio SK.
11: Jest środa, jest 6:00 rano, uwaga, mamy spektakularną wiadomość. Radiowa rodzina znowu w komplecie.
12: Radiowa, to jest bardzo ważne, bo DNA i nazwiska mamy różne.
13: Na szczęście.
11: Jeszcze jedna ważna, spektakularna wiadomość. Jankes właśnie przetyka ekspres od kawy. Czyści go z fusów.
12: No to czekamy na wasze spektakularne wiadomości z pracy, z domu, z wakacji. Zewsząd.
11: 664-402-302 albo na Messengerze. Mikrofon macie i gadacie. Jaka jest wasza spektakularna wiadomość z pracy, z domu, z wakacji?
14: Ja się staram.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Ogłaszam, udało się.
0: Już wszystko?
1: Wszystko
0: gotowe?
1: Przytkałem. Byłem w toalecie później i też przytkałem.
0: Pokaż palce, czy masz pod paznokciami.
2: Ja nie chcę, żeby pokazywał. Dziękuję.
1: Nie, to przytkanie.
0: Fusy z ekspresu, czy masz pod palcami, pod paznokciami?
1: No też.
0: No, to świadczy o tym, że człowiek pracował. Ręce świadczą
1: wszystko
0: o człowieku.
1: Gra. Kawa działa, toaleta działa, lodówka działa, możemy jechać.
2: A ty działasz?
1: Ja boję się jak.
2: No dobra, czekamy na wasze spektakularne wiadomości. Sprawdźmy, czy Messenger działa.
3: Uwaga, uwaga. Spektakularna wiadomość. Wstałem, jadę do pracy i uwaga, chce mi się.
0: To bardzo dobra informacja.
2: Nie wolno jechać za szybko, żeby nie zgubić tego po drodze.
0: Słuchajcie, z moich spektakularnych informacji, bo nie było mnie dwa dni.
1: Dawaj, co tam ciekawego się wydarzyło?
0: To niby odpoczywałem, było fajnie.
2: Oświadczyłeś się?
0: Nie.
1: Bo w kolega przyszedł w ogóle, bo Brzozowski się ohajtał. Mówi, słyszeliście? Wiktor się ohajtał!
2: No i co, to nie ty.
0: Olka jeszcze nic nie wie o tym.
1: To nie, no i co?
0: Jakby co? No. Miałem takie szczęście, że postanowiłem pobiegać na bosaka po trawie.
2: Aha.
0: I wdepnąłem w pszczołę.
2: Brawo.
0: I ta pszczoła mnie ukąsiła. I mam tak spuchniętego małego palca u nogi, że ledwo mi się w bucie mieści.
2: Ale to jest w ogóle jedyny przypadek w ludzkości, kiedy mały palec przestaje być mały.
1: Szkoda pszczoły.
0: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.
1: Naprawdę bardzo szkoda pszczoły.
0: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.

0: Gramy wam wersję, jak śpiewają 17 po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Szczekamy wam wesce. Szczekamy wam wesce.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: Ja dzisiaj z pieskiem i bardzo dobrze.
2: O, dobrze, no już oczywiście.
0: Dobra, zabieramy się za przegląd prasy. To jest bardzo ważna kwestia.
2: Wydaje mi się, że Majlo szczeka, bo widzi, o czym piszą w gazetach dzisiaj porannych.
1: Bo ta mucha, Anna Mucha, która jest przerażona ceną akcesoriów do toalety.
2: Przepraszam, ale o co chodzi?
3: Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla.
4: Napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie drogiej oferty.
0: Ale ja widziałem sobie szczotkę też za 70 zł, czy nawet 49 też było okej.
2: To 70 zł.
1: Za 20 parę w Pepco też jest.
2: A 1000?
0: Dokładnie.
2: A 1000? Widzieliście taką? Za 1000?
0: Za 1000 zł, no dobrze. Jana jest przerażona tym tysiakiem, dobra. No.
1: Oto toaletowy paradoks. Jest tak czysto, że mucha nie siada.
0: No. To prawda, tak może być.
2: Ale są takie... Są takie kraje, gdzie się po prostu kuca nad toaletą i to jest idealne rozwiązanie.
0: Patrzymy, co się dzieje w telewizji, bo w radiu jest fajnie, a w telewizji się dzieje. Margaret już jest poza programem.
2: The Voice of Poland.
0: Zastąpi ją...
2: Edyta Bartosiewicz.
0: I co? I co na to Margaret?
2: No właśnie podobno radość jest po obu stronach barykady, bo Margaret się cieszy, że usunęli ją z programu, a jeszcze bardziej cieszy się, że to właśnie Edyta Bartosiewicz zastąpi ją w fotelu jurora.
0: No taka historia, dziękujemy.
1: Pracownik idealny. Cieszy się dwa razy. Przy zatrudnieniu i przy zwolnieniu.
0: Brawo!
5: Krasowanie tylko w Radiu SK.
0: A wiecie co? Gosia, czyli Margaret, powiedziała na koniec?
1: No.
0: Thank you very much.

0: Dla wszystkich singli na wakacjach. Sama, sama, sama i David... Nie, to nie David Guetta.
1: David Summers.
2: Summer Kali Harris.
0: Tak na ucho brzmiało jak David Guetta, ale na oko, jak już spojrzałem na wykonawcę Calvin Harris.
1: A to jest normalne, wiesz, jak ktoś na dwa dni ucieka z pracy, z radia, to wtedy ma
0: wszystko
1: prawo tak, żeby
0: mu się dało.
3: Oczy mu się pomieszały. Najbardziej.
1: Prawe na lewo, lewe na prawo.
0: Ale a propos tego sama, sama, sama, to właśnie ostrzeżenia przed Summer pojawią się u nas za chwilę w newsach.
3: Aj tam, ty mówisz ostrzeżenia, ja mówię, wszyscy rozbierajcie się. Będzie gorąco.
0: Tak jest.
1: Namówiłaś, to ja już...
3: O nie!
0: Czujecie taki alert RCB. Ostrzegamy. Rozbierajcie się!

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu, szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, Białystok, mamy środę, ależ to będzie gorący dzień. Teraz jeszcze znośnie, na licznikach 23 stopnie, ale z godziny na godzinę będzie się robiło tylko goręcej. Dziś maksymalnie na licznikach 37 kresek na plusie. Istne szaleństwo. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trzylatek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Makasznicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Trumpa miał obserwować przygotowania służb do wizyty prezydenta USA i nagrywać ich działania. Przy sobie miał magazynek z nabojami, a w jego domu znaleziono broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Pogodą. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dodatkowo RCB wydało alerty dla części zachodniej Polski przed burzami, silnym wiatrem, deszczem i gradem.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
0: SK Sport News.
17: Świątek, Linet i Hurkacz z awansami. Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Wiktoria Golubicz. Magda Linet wygrała z Karol Czao, a Hubert Hurkacz awansował w Montrealu po zwycięstwie nad Marcosem Gironem.
18: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia.
17: Mówił po meczu Hubert Hurkacz, a Polak zagrał pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu urazu wycofał się w 1/8 finału Wimbledonu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
19: 6.38 więta, z tej strony program Czterej Radiowcy i Pies. Dzisiaj kawa z Milo przyszła.
20: Milo, chodź szybko. No dobra, czas
21: on
20: na kolejne...
21: On pomyślał sobie, że od ilości szczeków będzie miał płacone. W smaczkach.
20: To już ma naprawdę premię nawet. Kolejne spektakularne wiadomości z waszej strony.
22: Witamy, spektakularna wiadomość. Jeszcze jutro i pojutrze i mam 3 miesiące urlop. Pozdrawiam.
21: Wow. No to urlop macierzyński?
20: Prawdopodobnie tak.
19: Jesteście w pracy? W domu? Na wakacjach? Dajcie spektakularną wiadomość, a w radiu puścimy ją dalej.
3: Teraz Dawid Podsiadło, on całe szczęście, cały czas, no, bez żadnych wakacji.

0: Ale mówiłeś o Davidzie, no i jest David Guetta w Radiu SK.
1: W końcu się pojawił.
0: Run, run, Rivers. No dobrze, 6.37, 23 minuty i będzie z nami godzina 7.
2: Lubisz prezenty?
0: Czy ja lubię prezenty?
2: Mhm.
1: Posłuchaj teraz, kto dla ciebie ma prezent. Czy poznajesz tę postać? Uwaga.
0: Wejdę. Jak mu to z Colin, czy jak mu tam?
2: No, dobrze.
0: Jak mu tam? Nie, że Sobel.
3: Z Colin, pięknie.
2: Z Colin ma propozycję. Tylko teraz możecie nabyć koszulkę z wizerunkiem Jezusa i z hasłem Boże, broń króla Latino.
0: Ale serio? Ale tak. Jesteś, ma w ręce kiełbasę?
1: Nie. Ale rozumiesz, dwie największe postacie świata, czyli Jezus i Skolim, weszły w kooperację.
0: Niesamowite, naprawdę. Muszę sobie kupić taki rozmiar oczywiście, bo proszę eskę.
1: Ja mam jeszcze jedną propozycję modyfikacji tego napisu, bo tam jest Boże, chroń króla Latino.
3: Jezus, to drogi, ja co to...
0: No.
1: Ja bym napisał Boże... Słyszysz i nie grzmisz.
2: Przepraszam cię, dwa dni temu grzmiało i to bardzo.
4: Reklama. Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem SK Summer City jest Nord Auto, dealer marki Hyundai. www.nordauto.hyundai.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Białystok jedzie po więcej. Audi, Volkswagen i Skoda teraz jeszcze bliżej ciebie. W grupie Fiedorowicz w Białymstoku czekają samochody nowe, używane, rodzinne i firmowe. Do tego atrakcyjne finansowanie, profesjonalny serwis i obsługa, która zna się na motoryzacji. Odwiedź grupę Fiedorowicz w Białymstoku. Czekamy na ciebie w salonach Audi, Volkswagena i Skody. Więcej informacji na www.grupafiedorowicz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radiu SK 12 do 7.
1: My mamy swoją Arianę w domu.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
3: birthday to you. Juju, Stysia.
4: SK budzi w urodziny.
1: Juju. Justyna, która gra obecnie w statki. Uwaga, jaki strzał? L? 4. No dobrze, L4. Brawo, trafiony, zatopiony.
5: Justysia, ty napisałaś nam, że jesteś ryczącą 40. Chciałabym powiedzieć, sprawdzam. Poprosimy o ryk.
6: Mam też mam taśmę profesjonalną, słuchajcie.
1: Dawaj.
7: Jest, udało się to dzisiaj.
5: Wielkie gratulacje. Rozumiem, że te L4 to nie z powodu PESEL-u.
7: Nie, to z powodu krzywych nóg.
1: Jak to?
6: Coraz bardziej cię lubimy.
1: L4 z powodu krzywych nóg, czego nie rozumiesz.
0: A w którym miejscu są najbardziej krzywe?
7: Wiesz co, najbliżej, gdzie się stykają z ziemią.
5: My mamy takie hasło, jakie szyny, taka stacja, więc wszystko jasne, ale gratulujemy ci tego pięknego wieku, 40 lat. Kiedyś 40-latek wyglądał jak dziadek, a teraz 40-latki wyglądają jak 20-latki.
1: No i dorzucamy się, słuchaj, mamy stówkę na urodziny i zapas oryginalnego soku dla ciebie.
7: Jak miło. No. Bardzo dziękuję.
0: No jaki plan na dzisiaj? Dzisiaj będzie bardzo gorąco, upalnie. Dziś wychodzisz, czy w domu siedzisz, odpoczywasz?
7: Tak, dzisiaj są plany. Wychodzimy do restauracji świętować moje urodziny. Tak.
5: Ty nie możesz tego mówić, no ty na L4 w domu siedzisz.
7: Halo, udało się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Zus do nas dzwoni, słuchajcie. No. Nie podamy wam numeru telefonu, Doli. Nie podamy wam!

0: Tate, ale ładnie grasz. Tate ma krę, za chwilę siódma.
1: Zatem mamy i to sprawy. Pozdrawiamy.
2: A za momencik będzie o tym, że susi i będzie jeszcze bardziej susić.
0: Naprawdę?
2: Mhm. To ja posłuchaj w newsach.
0: Naleję może. Jankes.
3: Kama i Wiktor. W Radiu SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energy?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
9: Dzień dobry Białystok. Jak tam żyjecie w środę? Mam nadzieję, że energia jest. Dzisiaj będzie dużo słońca, więc to słońce nam tej energii doda. Ale z drugiej strony będzie gorąco, wręcz za gorąco, bo dziś maksymalnie 37 kresek na plusie. Dlatego cieszmy się porankiem, póki jest jeszcze znośnie. Teraz na licznikach 24 stopnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. 15 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych po nocnym ostrzale rakietami i dronami. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów, Charków i Zaporoże. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
11: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
10: A przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Oszczędzajmy wodę, apeluje prezes Wód Polskich. W ciągu najbliższych tygodni poziom wody w rzekach może spaść do alarmująco niskich poziomów. Dlatego trzeba już działać, mówi Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
12: To jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
10: A więcej o tym piszemy na sk.pl.
7: Jankę, Skama i Wiktor.
13: Jankę, Skama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
14: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy, środa, czyli w pół do piątku. Brawo, brawo, brawo. Dwie minutki po godzinie siódmej.
15: Brakowało mi tego naprawdę, no. Spektakularne wejście Jankesa w nadchodzący
14: dzień
15: weekend.
14: Dzień dobry. Czy ktoś ma jakieś spektakularne newsy od siebie, z domu, z wakacji, z pracy?
16: U mnie spektakularną wiadomością okazało się brak mleka do kawy. Wstaję rano z wielką myślą o wypiciach pysznej kawy, wszystko naszykowane. Otwieram lodówkę, a tu pustka. Zamykam lodówkę, usiadłem i patrzę na ten kubek. Co dalej?
14: Jak to co dalej? Dalej to już będzie pan mężczyzną. Zacznie pan pić czarną.
15: Powiedział Wiktor, który herbatkę pije.
14: No właśnie, nie wiem, czy odnotowałeś, obraciłeś słuchacza.
17: Ale ja piję bez cukru.

0: Shakira prosi, daj, spektakularną wiadomość daj. Czekamy na was w Messengerze, tam jest taki przycisk mikrofonu i pamiętajcie, spektakularnie newsy prosto z waszych domostw, wakacji i prac. Wszystko się nagrywa, a potem wskakujemy z tym na antenę.
1: To ja mam tylko spektakularne pytanie do was. Wiecie, kto to jest Ewa Chodakowska, prawda?
2: Ewa Chodakowska, pani, która ćwiczy nawet. Była kiedyś u nas w studiu. Kiedyś tak z nią ćwiczyłem, że byłem chory przez 2 tygodnie.
0: Cały naród się zastanawia, czy to ona ma najsławniejszy płaski brzuch, czy może ktoś inny ma najsławniejszy płaski brzuch.
2: Czy Ania Lewandowska, czy Ewa Chodakowska, tak?
3: No czy Robert Burdejka.
1: A jaki dramat mógłby być największym dramatem w życiu Ewy Chodakowskiej?
0: Jakby wybiło jej bęben do przodu.
2: Na przykład rzeczywiście.
1: I trafiłeś, bym powiedziała, w sedno, bo Ewcia przytyła 3 kilo.
0: Ludzie,
1: żadna ciąża. Napisała mało treningów, dużo jedzeniowej łobuzerki. No i stało się 3 kilo więcej.
2: Ojejku, no niesamowite. Pokażcie mi to zdjęcie. To jest ten bęben?
1: Jestem bęben.
2: No nie wiem, co to jest bęben w ogóle.
0: Wiecie, to sprawa jest prosta. Teraz Chodakowska będzie musiała włączyć sobie ćwiczenia z Lewandowską.

0: Za momencik do zdobycia będą u nas bilety do Energyland i dla was i dla waszej grupki znajomych. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co ważniejsze, siódme pytanie wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To teraz grupka prowadzących czeka na grupkę słuchaczy.
0: Zapraszamy. 664-402-302, telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Uwaga, no i lecimy. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Monika.
2: Dobrze.
5: Dobrze.
2: Skąd wiedziałam?
5: Drugie.
2: Uwaga, jakie zwierzęta piją mleko? Wymień przynajmniej dwa.
0: Monika się rozłączyła niestety.
6: No ale ja jestem.
2: Jakie zwierzęta piją mleko?
6: Kotki.
2: Oraz?
5: Oraz?
6: Oraz ja.
2: Dobrze.
5: Zaliczamy ciebie do zwierząt.
2: Dobrze.
0: Na standardowym rowerze elektrycznym w Polsce legalnie możemy jechać z prędkością 25 km na godzinę lub 50 km na godzinę, ale trzeba wtedy mieć kask.
6: 25.
2: Dobrze.
5: Czwarte.
2: Gdzie teraz gra Robert Lewandowski? Jak się nazywa ta drużyna?
6: Chicago Fire.
5: Yeah.
2: Piąte.
5: A skąd był Pitagoras?
6: Jeszcze raz, co był kto?
5: Skąd
6: Pitagora?
5: Był Pitagoras?
6: A, nie wiem, ale on z matematyką miał coś związane.
2: No to był z matmy, dobrze.
0: No. Oryginalnie z Grecji, ale nie oryginalnie z matematyki.
2: No, to uwaga!
5: Szóste.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK mamy pieska. Czyj to jest pies? Kamy, Jankesa czy Wiktora?
6: Kurczę, spałem jak gadaliście, ale stawiam, że Jankesa. Nie, Wiktora mówiłem,
2: ta
6: Wiktora.
2: Dokładnie, kamy, ty bardziej,
5: że kamy. Milo dzisiaj z nami.
0: On niedawno mam pieska, w tym momencie postanowił pójść spać, ale wcześniej tak szczekał, że heja, heja. No.
2: Dawajcie ostatniego, bo
0: trzymaj
2: wchodzi
0: się
2: na
0: dobrego.
2: Mhm.
0: Dzień dobry. Ojej. Halo?
2: Dzień dobry, witamy Radio SK. Halo, halo.
7: Witam, witam.
2: No i mamy to.
5: Siódme.
2: Uwaga.
0: Ostatnie pytanie przed tobą.
2: Jak się, moja droga, pisze pępek? Przez EM czy przez EU?
7: Przez
2: EU. Yeah! Yeah, baby!
0: I to jest dobra odpowiedź, co znaczy, że zaproszenia do Energyland dla ciebie i paczki twoich znajomych są już twoje.
2: Brawo!
7: Super, dziękuję bardzo.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Gratulujemy, naprawdę to był wspaniały pępek.

0: Ring my bell.
1: Odważna prośba, jak na prawie 7:30 rano.
2: Dzień, dzień. 25 minut po godzinie 7, rzeczywiście, środa, 5 sierpnia.
3: Wczoraj na scenie w Warszawie, na Stadionie Narodowym, wystąpił The Weeknd.
1: Nie wiadomo, czy ludzie mdleli z zachwytu, czy z pogody.
3: No właśnie, no.
2: A dzisiaj
3: upały.
2: Będzie jeszcze tak.
3: Jeszcze będzie cieplej, więc tam uważajcie na siebie, ale oczywiście przy okazji bawcie się dobrze.
2: Wczoraj znajomi byli pod wrażeniem, naprawdę. A dzisiaj ciąg dalszy, bo dzisiaj The Weeknd w środę też jest.
1: Właśnie, kto wymyślił, żeby weekend był we wtorek i w środę, a nie w sobotę i niedzielę?

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
4: Będzie ostatnia reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel Chemisfery, oferujący korepetycje z chemii, stacjonarne i online. Chemisfera.pl.
10: W Białymstoku pochmurno i nawet trochę popadało. Temperatura jeszcze znośna. Na licznikach mamy 24 stopnie. Dziś maksymalnie będzie 36 kresek na plusie, ale to na licznikach, bo temperatura odczuwalna wyniesie nawet 38 stopni.
9: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel Chemisfery, oferujący korepetycje z chemii.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Zbliża się 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja uczestników obozu piłkarskiego na Lubelszczyźnie. Uczestników obozu w kolonii Łaszczówka przewieziono do placówek medycznych z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Więcej teraz reporterka Eski Monika Kowalewicz.
12: 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali, m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu.
11: A służby zajmują się wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia. Burze zmieniły trasy samolotów do Poznania. Kilka maszyn przekierowano na inne lotniska. Były to m.in. loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Strażacy w Wielkopolsce interweniowali 32 razy. Teraz loty z i do Poznania odbywają się już normalnie. Za około godziny na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ma on prawie 14 metrów długości i 4 metry średnicy. To pozostałość rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku wyniosła dwa lądowniki księżycowe.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
11: Milan z drugim zwycięstwem w Tour de Pologne. Włoch wygrał etap w Szczecinie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze pokonają ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Rosyjscy siatkarze nie zagrają na Mistrzostwach Świata w Polsce. Rosyjska Federacja wycofała drużynę, tłumacząc decyzję brakiem gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie mają jednak wystąpić w kolejnej edycji Ligi Narodów, na co zgodziła się Światowa Federacja Siatkówki.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynian. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes.
15: Jankes.
13: Kama.
15: Kama.
13: I Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: Dzień dobry, wam mówimy w pełnym składzie. Wiktor wrócił po spektakularnym, bo dwudniowym urlopie.
17: Honey, I'm home. Witamy, jesteśmy, cieszymy się, że jesteście z nami w środę 5 sierpnia. Wpół do piątku, dobrze, dobrze.
18: Zbieramy wasze spektakularne wiadomości. Gdziekolwiek jesteście, dajcie newsa. Co u was?
19: Witam, witam. Sytuacja sprzed chwili. Pani na ochronie nie chciała mnie wpuścić na załadunek. Cytuję, na załadunek mogą jechać tylko kierowcy. Pani, nie wyglądam na kierowcę.
18: Pani wygląda na kierowniczkę. Jak się mówi? Kierowca, kierowniczka?
17: No, ale za kilka chwil.
20: Ja się stałem.

0: No i dojechaliśmy do 7.38.
1: A słowo dojechaliśmy było tu kluczowe.
2: No bo pytaliśmy się, czy kierowca, czy kierowniczka, czy jak to mówić, żeby było poprawnie?
3: Mhm. Siema, siema. Mówi się osoba kierująca. Ja byłem kiedyś kierowcą autobusu, a teraz jestem osobą kierującą.
2: I wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. A tak zwani kierowcy, kierowcy to też osoby kierujące, prawda?
2: Osoba tirująca.
0: Słuchajcie, jest historia z autostrady, naszej autostrady polskiej. Osoba tirująca. Kierowca tira złamał zakaz wyprzedzania na autostradzie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Policja się pojawiła za chwilę. No i chcieli panu wręczyć mandat 1000 złotych.
1: O, wow, boli trochę.
0: I pan stwierdził, nie no.
4: Ja się nie dogadam?
0: Nie ze mną te numery!
4: Mam pewną propozycję.
0: Więc miał spektakularną opcję dogadania się z policjantami, uzbierał 190 zł.
2: Zamiast tysiąca?
0: Zamiast tysiaka, więc tak, dokładnie, kamery to wszystko pięknie nagrały.
2: Mała siła przekonywania, bym powiedział.
0: No, to chciał skorumpować funkcjonariuszy, no, nie wyszło.
1: Mała siła pieniądza, bo dycha za małą, piękny kawalerze.
5: Stuwa za mało, piękny kawalerze.
6: Autopromocja.
7: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
8: Bo węgierski Sziget
7: to coś więcej niż festiwal.
8: To wyspa wolności.
9: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
7: i setki innych artystów.
9: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
7: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Sziget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
16: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.

0: Stop nas na szlaku!
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policjalne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i ten tytuł nabierze prawdziwego sensu. Ostatni dzień lata, dzisiaj piąty dzień sierpnia.
1: Naprawdę musiałeś to powiedzieć? Od razu popsułeś klimat.
2: Musiałem być realistą.
3: Spójrzcie na temperaturę. Ostatni dzień lata dzisiaj. No dobra, 11 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj jest Ka. Idzie, uwaga, zbliża się.
1: On jeszcze bardziej podniesie temperaturę. No. Chodzi oczywiście o Nosela.
0: Strzeżcie się wszyscy, którzy macie termin w sanatorium. On wam odwoła to wszystko.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Dzień dobry, napuszona Iwona po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuś, do naszej kuracjuszki od piątego?
5: A o co chodzi?
6: Sanatorium po tej stronie, proszę pani. Ja tylko przydział pokojowy z panią chcę załatwić.
5: A, no to tak, to jak, o co chodzi?
6: Pani mi powiesz, pani samochodem będzie do nas przyjeżdżała, bo mam miejsce postojowe do tego pokoju.
5: Nie, autobusem.
6: No to widzisz pani, będziesz pani miała miejsce postojowe, to mogę komuś innemu dać to miejsce postojowe. Co pani na to?
5: No to proszę udostępnić, bo ja będę autobusem.
6: Tylko, że od razu uprzedzam, proszę pani, jeżeli tamci będą wracać późno, no to mogą panią obudzić i tutaj, żeby nie było pretensji, proszę pani. Ale jak pani, no bez samochodu, no to jakieś cudy damy.
5: Dobrze, a jaki pokój będę miała?
6: No to jest, proszę pani, to jest były garaż i tam jest zaadoptowany, proszę pani, właśnie na pokój, z którym można wjechać, proszę pani, samochodem.
5: No ja nie będę samochodem, no.
6: No dlatego mówię, dam samochód komuś innemu, żeby mógł sobie do pani wjechać, ale uprzedzam, że wtedy panią zbudzi.
5: A no to proszę mi inny pokój dać.
6: No ja już nie mam, ja mam tylko już, proszę pani, pokoje z miejscem postojowym.
5: To gdzie ja będę mieszkać? No nie, no to nie, nie.
6: Ale ja pani tłumaczę, inni się zabijają, proszę pani, że mogliby z miejscem postojowym mieć pokój, a pani grymasi, nie rozumiem.
5: Jak grymasze? Ja nic nie grymaszę, ja się cieszę, że będę miała jedynkę.
6: Tak, tylko że jak pani nie ma samochodu, no to ja dam komuś innemu to miejsce postojowe.
5: No to niech pani daje.
6: Tylko że uprzedzam, że jak wyjdą z auta, no to mogą panią obudzić, bo auto będzie miało na światłach wjeżdżane.
5: No tak. No to jestem bez wyjścia.
6: No tak.
5: Ja później może się dogadam. W tej chwili jestem w przychodni.
6: Ale nie, to wcześniej. Niech pani się porozumie z Iwoną.
7: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: O, no wiesz co. No to ty to numer zrobiłaś.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: A ty masz już, Wiktor, przydział na ten wyjazd?
0: Cały czas czekam, wiesz, bo mówili, że jak ty wyjedziesz, to dostanę

0: Od jakiegoś czasu razem z nami Swedish House, House Mafia i Lykke Lee. Dobre to jest, rozpędzają się u nas na playliście.
1: Od jakiegoś czasu podbijamy kosmos i co prawda my na Ziemi robimy segregację śmieci, ale w kosmosie to nie działa. Dlatego też część rakiety SpaceX niebawem trafi w Księżyc.
2: To prawda, to jest dobra informacja dla wszystkich złomiarzy, bo tu będą 4 tony, prawda? Złomu.
0: To wszystko podobno będzie widoczne z Ziemi. Jeżeli macie odpowiednie lunety i nawet taki amatorski sprzęt, to będzie można to dojrzeć.
2: No i tam wszyscy pędzą, a 4 tony to można? No, no, sporo kasy, prawda?
0: Na Lubelszczyźnie, powiem ci. No. Mieli lepszy krater. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
18: Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
11: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy. Oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
17: Dziś w Białymstoku rekordowe upały, maksymalnie na termometrach 36 stopni, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 38. Jeśli macie taką możliwość, to w ogóle nie wychodźcie z domu, a jeśli musicie, to pijcie dużo wody. Uwaga, jest też ostrzeżenie przed burzami.
8: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
11: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawet 40 stopni na południowym wschodzie. Cała Polska jest objęta alertami przed upałem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
1: A jak radzić sobie z takimi upałami?
14: Zimne napoje.
18: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
19: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
18: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Może lniane sukienki.
1: A po upałach przyjdą burze. Ulgę od upałów poczujemy w weekend. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informację przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski.
20: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Już za pół godziny na Księżycu rozbije się fragment rakiety Falcon 9. Waży około 4 ton i ma
21: wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
1: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku, a dla naukowców to okazja do lepszego poznania powierzchni Księżyca.
22: Jankes. Kama
23: i Wiktor.
22: Jankes, Kama i Wiktor.
23: Radio SK.
2: Spektakularnie wchodzimy w godzinę 8, a dokładnie 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
24: Dzień dobry. Spektakularna wiadomość od nas jest taka, że w tej godzinie wyślemy was na Sziget.
1: Pozwólcie, że zrobimy to oficjalnie, czyli po węgiersku. Jono podkiwanok, seretetet, megwinon, unket, Sziget Festival.
2: Dziękujemy, przepraszamy.
24: Podkiwano. Ja lubię być podkiwany.
2: Sziget Festival rzeczywiście już wkrótce na Węgrzech. Zabieramy was tam, będzie fajnie, miło, przyjemnie i też gorąco.
24: No i przypominamy, że droga na Węgry prowadzi przez apkę Eski. Jeszcze jest szansa, żeby ściągnąć, wyklikać i jechać.
1: Igen!

0: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 8. Tak, właśnie gramy wam mundialowo na Antenie SK. Mamy jakieś informacje może piłkarskie?
1: Oczywiście, proszę pana. Mówisz i masz. Przechodzą przez nasze studio. Akurat Lamine Yamal i jego nowa dziewczyna.
2: A on jest wszyscy taki piękni, młody, ładny. Tak?
1: Tak,
0: on młody, jest... bogaty.
2: A ta była dziewczyna była kiedyś dziewczyną kogoś innego znanego?
1: No, jak w przypadku wszystkich dziewczyn.
2: piłkarzy, no.
1: Ale są zdjęcia. Rzeczywiście Lamine Yamal zabrał swoją dziewczynę na randkę do restauracji w Saint-Tropez, więc tanio nie było.
2: Saint-Tropez to taka Wenecja Francji.
0: Ale na co też trafiło na bogatych, więc spokojnie, no.
1: Na co zwracają uwagę fotoreporterzy? Otóż zakochani podobno nie mogli ani na chwilę, ani na sekundę oderwać od siebie rąk oraz ust. Cały czas byli spleceni i zaślimakowani.
0: Cudownie, no.
2: Ręce zajęte, usta zajęte. Tak się właśnie marnuje jedzenie! Drogie jedzenie dodam.
1: Mówili zero waste, no. To, a on tylko ozorki.

0: Kamcia, jak będzie po węgiersku 16 minut po godzinie 8?
1: Ojejku, zadaj mi to pytanie za 3 minuty, jak sprawdzę,
2: dobra? Dawaj, udawaj, ściemnij.
0: Kama kiedyś mieszkała na Węgrzech, więc sporo wie.
2: Musisz być jak Lech Roch Pawlak, on nie umie po francusku, a umie po francusku.
0: No dobra, tutaj Eska w środę 5 sierpnia, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A ten on to Marcel, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no to hajduszo boszlo, Marcel.
0: To znaczy, że jeszcze nigdzie nie lecisz, jeszcze nigdzie nie jedziesz, ale informujemy, także łączymy się z tobą, no bo zgłosiłeś się, stanąłeś w kolejce po wejściówki na Sziget Festival, wyjątkowy muzyczny festiwal, który odbywa się pomiędzy 11 a 15 sierpnia na Węgrzech, oczywiście.
1: W Budapeszcie, na cudownej wyspie, dlatego to się nazywa Sziget Festival. Uwaga, lekcja języka węgierskiego. Sziget po węgiersku to wyspa.
2: Okej, dobra.
1: Tylko powiedz mi, o czym ty marzyłeś, w sensie kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć?
3: Powiem ci, od lat mi zależało i na sądzę, na 21 Palet nigdy nie miałem nic w ogóle żadnej okazji, żeby na nich pójść, więc to było mega, gdyby się udało, naprawdę.
1: Słuchaj, ale może olej tego sombra, mamy sombrero. Podobnie, nie?
3: Podobnie, no.
2: Zaraz wyślemy go do Meksyku.
3: Jezu.
0: Gdzie do Meksyku się dłużej leci? Na Węgry to nawet rowerem można się przejechać.
2: Węgry Birds grałem kiedyś.
0: Dokładnie.
1: Ale faktycznie jest tak, że na Sziget Festival pojawi się m.in. Sombr, 21 Pilots. Ten festiwal już od wtorku, więc pytanie, czy ty dostaniesz urlop w robocie?
3: Jezu, pewnie, że tak wszystko bym zrobił, żeby tam być. Naprawdę.
0: Czy się zwolnisz ewentualnie, jak będzie trzeba?
3: Jak trzeba będzie.
0: I bardzo dobrze.
2: Wszystko nam się składa w całość, więc dostajesz podwójny karnet na Sziget Festival z polem namiotowym, a do tego, uwaga, 2000 kieszonkowego.
3: Ale super.
1: Jak już tam będziesz, to pamiętaj, żeby spróbować czegoś, co się nazywa langosz. To jest taki placek drożdżowy, posmarowany masłem czosnkowym,
2: bardzo
1: serem
2: dietetyczna potrawa.
1: I śmietaną. I no, generalnie 2000 kalorii w jednym daniu. Proszę bardzo. Tanie, szybkie. Idealnie.
0: Słuchaj, lecisz, rzeczywiście lecisz, śmigasz na Sziget Festival, jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie, w naszej okolicy. Baw się dobrze i wyślij jakąś fajną kartkę do nas, dobra?
3: No oczywiście, dziękuję teraz bardzo.
1: Z zapuszczonymi paluszkami to będziemy wiedzieć, że od ciebie.
2: Jedna ważna historia, mówiłaś o 21 Pilots, więc przytrzymamy cię w tej godzinie. Zostań z nami, bo jeszcze do 9:00 specjalnie od nich kawałek, który pewnie też na Sziget zagrają, pojawi
1: specjalnie
2: się u nas.
1: Dla ciebie.
2: Ale na razie powitajmy Brygidę.

0: Milo z nami dzisiaj, bardzo dobrze, 26 minut po godzinie 8, piesek Kamy lata, fruwa, tańczy, cieszę się, a gdybyś miała kupon, który wysłałaś i Milo by ci go zjadł, to co byś wtedy? Proszę otworzyć Milo.
1: Myślę, że Milo by zmienił właściciela. Ale faktycznie za momencik w newsach będziemy mówić o pewnym wypadku z kuponem na $1 000 000, chyba, tak?
2: Euro.
1: O, też Jezus, sporo. I ja chcę powiedzieć, że to są bardzo szkodliwe newsy, bo to będą newsy mówiące o tym, że nie warto sprzątać.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W Białymstoku dziś obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Będzie mega gorąco. Temperatura odczuwalna wyniesie nawet 38 stopni, ale uwaga, możliwe są też burze. A jak sobie radzić w takie upały? No przede wszystkim trzeba się nawadniać i w miarę możliwości przebywać w cieniu.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o matkę dziecka, która w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo było, gdzie się znajduje. Grozi jej 5 lat więzienia. Wyrzucił do śmieci kupon wart 1 000 000 euro. Mieszkaniec włoskiej Apulii zrobił to przez nieuwagę. Szczęśliwy kupon odnaleźli pracownicy sortowni odpadów. Był w nienaruszonym stanie. Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem będzie węgierski Ferencváros.
11: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawieni na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to już za nami.
10: Mówi kapitan Górnika Erik Jęże. A przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20.15. Jutro o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów zagrają Lech Jagiellonia i GKS Iraków.
12: Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Dzień dobry wszystkim, co tak machasz głową?
15: Jest moc, jest energia w tych naszych nowych dźwiękach pod nami.
14: Pum, pum, pum, pum. Jest moc, jest wspaniale. Mamy wspaniałych słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry, ktoś się odzywa?
16: Cześć SK, ciałem w pracy niestety, a duchem na wakacje. Co zrobić, żeby się teleportowało ciało gdzieś pod palmy, ale będąc w pracy? To jest dobre pytanie.
14: No, to mi brzmi jak zadanie dla innych słuchaczy, czyli trzeba poradzić się, jak zrobić sobie wakacje, będąc w robocie.
17: To jest jakiś pomysł rzeczywiście. Ja bym odpalił na pewno na komputerze coś fajnego, ładnego, jakąś plażę.
14: Ja bym wziął miskę z wodą.
17: Nogi do tej miski.
14: Tylko trzeba dosypać 2 łyżeczki soli i będzie jak Bałtyk.
17: Stary. W kranie nie ma tak zimnej wody.

0: To jest SK, za 20 minut godzina 9. Zostaliśmy zainspirowani przez słuchaczkę, która chodzi do pracy, ale jednocześnie chciałaby się czuć jak na wakacjach.
1: Ale to można zrobić.
0: Jak na przykład?
1: A proszę, zobacz.
0: Zdjąć skarpety i położyć nogi na stole. Kama!
1: Ale faktycznie ja w wakacje chodzę po pracy na posaka. No. To
0: trochę widać po podeszwach.
1: A że dużo piasku jest u nas na dywanie, to
2: ja
1: czuję się prawie
2: To są nogi córki górnika.
0: Tak, to jest to. Słuchajcie, gorąco, upalnie, rzeczywiście w całym kraju. Teraz już 25, 6, nawet 7 stopni w cieniu.
1: Czyli wystarczy otworzyć okna i człowiek czuje się jak na wakacjach.
0: Tak, włączcie klimatyzację, po pierwsze.
3: To jeszcze inspiracja od naszych słuchaczy. Po drugie...
4: Cześć, Jeska. Ja mam poradę dla tej pani, co tak myśli o tej wakacjach. Może niech przyjmie mój system. Pracuję od 8 do 12, potem wracam i basenik. Nogi zanurzone w wodzie i jest piękna pogoda, więc nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Pozdrawiam.
1: A jak się pracuje w szpitalu, to w basenik można nogi zanurzyć
0: w momencie. Siostro!
5: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, Szosa Baranowicka 25.
10: I po reklamie.

0: To nasi 21 Pilots w Radiu SK. Pojawią się również rzeczywiście na Sziget Festival na Węgrzech, w Budapeszcie. I my tam będziemy, wy też tam będziecie oczywiście.
1: W tej godzinie kolejny karnet został rozdany. Kolejne osoby dołączą do naszej eskowej, Sigetowej ekipy.
2: No właśnie, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w kuchni. Ja lubię gotować, Wiktor lubi gotować i Jankes lubi jeść. Więc wszyscy
0: ja
2: się
0: lubię gotować, to prawda.
1: No i są trendy i są mody w gotowaniu.
2: To prawda. No i okazuje się, że już nie Thermomix, czy Air Fryer, który był bardzo modny chyba w zeszłym roku, ale podobno Prodish, czyli kultowe urządzenie z PRL-u.
0: To było
2: do
0: jeszcze
2: was.
0: Tak przed piekarnikami, to był taki nowoczesny piekarnik w domu.
1: Tak.
2: Ciasto zebra, pamiętacie to?
1: To było urządzenie, które w każdej chałupie było, a jak nie było, to na pewno leżało w piwnicy.
0: No. Ale częściej rzeczywiście było używane, tylko tam był zawsze problem, czyli nie problem może, ale tam był taki kabel, prawda? Taki gruby kabel, bo tam było mnóstwo prądu, do tego się podłączało i tak to wyglądało. No.
1: Ten kabel znacznie polepszał wyniki w nauce wielu uczniów.
0: Nie powiedziałeś tego.

0: fajnie, że tak śpiewają nasi siatkarze, którzy wracają po dobowym opóźnieniu do kraju.
1: Ale wrócą w końcu i będziemy oczywiście świętować kolejny sukces. Jesteśmy najlepsi na świecie i tyle, krótko mówiąc.
2: Spoko, bo ty jesteś na tyle wysoki, że możesz z nimi piątkę przybić, a ja to potrzebuję drabiny do tego.
1: Przestań, weźmiemy ci na barana.
0: Piątka w pępek.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlidy.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
15: 25 stopni, tyle teraz na licznikach w Białymstoku, a więc jest jeszcze całkiem przyjemnie i znośnie, ale dziś maksymalnie 36 kresek na plusie, a więc oj, gorąco. Jeśli potrzebujecie się schłodzić, to od jutra otwarte będzie w godzinach wieczornych białostockie lodowisko.
13: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
12: Minęła dziewiąta, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek karambol na S7. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę z powodu niskiego poziomu Wisły. Wyłączono po 3 bloki w każdej z nich. Spółki zapewniają, że dostawy energii nie są zagrożone. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
12: A sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Polscy siatkarze wrócili do kraju. Po dobowym opóźnieniu reprezentacja wylądowała rano w Warszawie.
17: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle.
12: Mówił libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak, a na zawodników na lotnisku czekali najwierniejsi kibice.
2: Czuję wakacje w studiu. No. Wiktor niestety postanowił zrobić mój sposób na to, żeby mieć wakacje w pracy i z nią buty.
1: Działa. To ja mam coś i halo, co szczęście, bo COVID-zie nie czuję.
0: Dajcie nam znać, jak zrobić, będąc w pracy, wakacyjną atmosferę, bo to pytanie od jednej z słuchaczek i trzeba jej pomóc.
2: Fototapeta.
1: Tak, to jedno, to rzeczywiście. Ja proponuję zostać ratownikiem wodnym na plaży. To też jest fajny pomysł, prawda? Jesteś na plaży.
0: Ja proponuję usiąść w robocie obok kolegi, któremu najbardziej zależy na pieniądzach. I wtedy poczujecie się jak w Zakopanem.
2: Dlatego Bogaj usiadł obok ciebie.
0: 664-402-302 albo Messenger, ikonka mikrofonu i dajecie dobre rady. Ja się stałem.

0: Kama, kama, o tobie coś śpiewają. Kama, kama.
1: To ja.
0: Kama, kama. Tęga ta kamisa. Mera.
2: Young jest kama, Wiktor, 9.17, tutaj Eska w środę, 5 sierpnia. To jest też sposób, żeby poczuć się w pracy jak w wakacjach.
3: Czyli?
2: Założyć okulary przeciwsłoneczne.
3: Trochę tak. A widzisz nas jeszcze? Tu jestem,
2: halo?
3: Janki, tu jestem, halo. Słuchajcie, przed chwilą śpiewał człowiek. To był żywy artysta, prawdziwy.
1: I może się okazać, że niedługo w radiu będziemy tak zapowiadać. Ten utwór stworzył prawdziwy człowiek z krwi i kości, który ma DNA i serce, a nie sztuczna inteligencja.
3: AI wchodzą coraz bardziej, jeżeli chodzi o muzykę do branży. Pojawiają się na Spotify'ach i innych serwisach muzycznych w zestawieniach. Przecież nie tak dawno antyczny napaleniec, pamiętacie? Podbijał listy przebojów. Nie będziemy tego nucić.
1: No. Ale jednocześnie jest nadzieja, że jako gatunek ludzki przetrwamy, bo wytwórnie chcą zablokować utwory stworzone przez AI i wstępy na listy przebojów.
3: Tak, jest oficjalna propozycja od największych wytwórni muzycznych, aby zablokować piosenki AI-owe, tak aby nie mogły się przynajmniej na listy przebojów, czy to do radia, tak, czy na serwisy streamingowe dostawać.
1: Mają być 100% ludzkie.
2: Tak. Słuchajcie, aż mi się przypomniał fragment z Chłopaków nie płaczą.
4: A jak wolę coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów.
5: Ale to chyba ludzie decydują.
4: To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.
6: Radio SK. Reklama.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
9: I po reklamie.

0: Alex Warren świetnie się sprawdza podczas drogi na wakacje, ale niestety niektórzy w drodze do pracy aktualnie.
1: Ale wy jesteście nam drodzy i to jest najważniejsze. Natomiast pojawiło się faktycznie pytanie od naszej fantastycznej słuchaczki. Co tu zrobić, jeżeli jest się w pracy, ale chciało się być na wakacjach?
0: Tak jest. Czy da się połączyć jedno z drugim i zrobić sobie wakacje w robocie?
2: Tak na szybko też można by... Nie wszyscy wtedy mogą być zadowoleni, ale rozebrać się, prawda?
0: No.
2: Do bikini.
0: Rzeczywiście. Będziesz miał grupę fanów i grupę...
2: I antyfanów.
0: Antyfanów
1: ale
0: od
1: to
0: razu.
1: Zupełnie jak na plaży.
0: Dokładnie. To halo, co tu robić, żeby w robocie poczuć wakacyjny vibe?
3: Siemanko, mam idealny przepis, jeżeli ktoś chce się poczuć w pracy jak na wakacjach. Woda, słońce, piasek. Idealna będzie praca przy betoniarce.
1: I rozebrany Jankes wchodzi.
2: I psy były na kości moje. No dobrze, się rzucają.
0: Mam jeszcze jedną propozycję. Słuchajcie, zaproszę was do kuchni. O. Będziemy robić kawę.
2: Mhm. Mrożoną.
0: Przy okazji zagramy w trzy kubki. O.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: temat w najważniejszych miejscach i na najgorętszych wydarzeniach regionu. Baw się na maksa i odwiedź województwo podlaskie. Łap nas na szlaku.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Przy okazji pozdrowienia wysyłamy od naszej słuchaczki, od Weroniki dla Sławka. Tego waszego numeru, Perzin, 5 minut i będzie z nami godzina 10.
1: Tak jest, to już jest końcóweczka, słuchajcie. Wchodzimy pięknym muzycznym krokiem w tę środę i zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę Kaśka się odezwie.
2: Tak. A my będziemy jutro, samego rana. Z dwoma chłopakami.
0: Słuchajcie, dzisiaj bardzo gorąco, więc pamiętajcie, by się bardzo mocno nawadniać. Nawadniać woda.
2: Ale też... I tutaj też Sławka pozdrawiamy.
1: Dodatkowo pamiętajcie, żeby się nie przemęczać, więc hasło na środę. Sięgajcie nie dalej niż po herbatę.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białego Stoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu, szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!

0: Zapisz się już dziś. Dowiedz się więcej na policealne.wsmed.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Białymstoku rekordowe upały. Temperatura odczuwalna dobije do niemal 40 stopni. Musimy jakoś to przetrwać dziś i jutro, byle do piątku. W piątek już ma być chłodniej, będzie znośna ta pogoda. Tymczasem dziś pijcie dużo wody i w miarę możliwości przebywajcie w cieniu.
4: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 91. Między Sierpowem a Łęczycą zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy. Tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału Kijowa. 17 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych po nocnym ataku rakiet i dronów. Rosjanie uderzyli m.in. w budynki mieszkalne, magazyny i obiekty logistyczne. To drugi zmasowany atak na Kijów w tym miesiącu. Rosjanie wystrzelili łącznie 28 rakiet i 115 dronów. Polscy siatkarze wrócili już do kraju. Na lotnisku w stolicy czekali na nich kibice.
5: Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie. Chciałbym podziękować Grywiczowi najbardziej chyba. Nie jest to zawodnik, ale nasz trener jest niewiarygodny.
4: Powiedział SC jeden z kibiców, a zdjęcia z powitania naszych siatkarzy znajdziecie na sk.pl.
3: Moim zdaniem nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzisiaj jest dzień bielizny, może to jest jedyny właściwy strój przy tych temperaturach, które powinniśmy dziś na sobie mieć. Jedynie. Minuta po 10:00. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie nie stygnie, ale to nawet dobrze. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Takie hity wam gramy właśnie w Radio SK. 5 sposobów na to, jak żyć długo i szczęśliwie. O to zapytano osoby, które długo żyją na tym świecie i wiedzą, co mają powiedzieć. I wystarczy robić 5 tych rzeczy, żeby dożyć naprawdę długich lat. Po pierwsze dieta, po drugie aktywność fizyczna, po trzecie, dla niektórych niestety, brak nałogów, po czwarte, uczenie się nowych rzeczy przez całe życie i po piąte w końcu, opracowanie strategii na walkę ze stresem. Patrząc na ten ostatni punkt, naprawdę mamy szansę żyć długo i szczęśliwie, a to dlatego, że nasi szefowie cały czas robią wszystko, żebyśmy nowych technik walki ze stresem się po prostu nauczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SKO. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

na Aragoncie już niejednokrotnie udowodniła, że wiele jej hitów w Radiu SK się zaczęło i to nie jest jeszcze koniec. Margaret wraca z kolejnym swoim kawałkiem. Prima Ballerina to jest numer, który spodoba Wam się na pewno i którego posłuchać warto, bo Małgosia ma na swoim koncie już wiele różnych kawałków, którymi udowodniła, że akurat na muzyce to zna się jak nikt inny. I tym razem jest tak samo. Już teraz Prima Ballerina w SK.

0: A Beat, Only Mars, Rizzle Kicks za nami w Radiu SK, 24 minuty do 11. Pozdrawiamy tych, którzy na urlopach i na wakacjach. Zazdrościmy, ale dla tych, którzy nie na urlopach i na wakacjach, szukamy możliwości wakacji bez wychodzenia z domu albo nawet bez wychodzenia z pracy. Dajcie swoje tipy na to, co zrobić, żeby w takie dni jak dziś, kiedy na termometrach powyżej 30 stopni, lato w pełni, a trzeba pracować, poczuć się trochę tak, jakby było się na wakacjach. Wszystkie chwyty dozwolone. Ci, którzy na zdalnym pewnie mają dużo więcej pomysłów na to, co można zrobić, nagrajcie eskową głosówkę na eskowy Messenger. Tam na was czekam z pomysłami na to, co zrobić, żeby mieć lato, jak się, no jak się ma lato, ale jak się nie ma urlopu po 26 dni, to jest zdecydowanie mało. Komu te 3 miesiące wakacji między maturą a studiami przeszkadzały?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
20: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
23: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kukę 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
28: I po reklamie.

0: na zawsze, to by w sumie mogło zostać lato. Może nie tak gorące, ale mogłoby być z nami. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK 6 do 11. Ciepło, coraz cieplej. A po 11 mamy kolejne hity i pewnie czeka was trochę pracy, dlatego zróbcie głośniej, będzie łatwiej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
16: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
20: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
19: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
21: Oraz masy dobrej energii.
22: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
23: Sponsorem SK Summer City jest Nord Auto, dealer marki Hyundai. www.nordauto.hyundai.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlide.
26: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
27: 26 stopni, tyle teraz na licznikach w stolicy Podlasia i coraz więcej słońca. Będzie goręcej z godziny na godzinę. Dziś maksymalnie 36 stopni w cieniu, a na słońcu temperatura dobije do nawet 38 kresek na plusie. Noście kapelusze, zmarujcie się kremem z filtrem i pijcie dużo wody.
25: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
26: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
28: SK.
29: SK. Summer City.
27: Julia Łata podrzucam parę propozycji na najbliższe dni. Już jutro czekają nas wielkie sportowe emocje. Na Horten Arenie Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy, ależ to będzie widowisko. Wpadajcie na stadion kibicować, mamy dla Was bilety. Piszcie na białystok@sk.pl. Początek spotkania przy Słonecznej o godzinie 18. A w zmianie klimatu dziś pub quiz, czyli wakacyjny turniej wiedzy o wszystkim. Tematem przewodnim będzie uniwersum Harry'ego Pottera, a więc będzie można wykazać się znajomością książek i filmów. Zbierzcie swoją drużynę i wpadajcie rywalizować z innymi fanami serii i dobrze się bawić. Początek o godzinie 19, a zapisy od 18. A w sobotę nasz wakacyjny patrol SK Summer City wpada do centrum Suwałki Plaza. Będą konkursy i eskowe gadżety do zgarnięcia. Wypatrujcie nas!
0: SK Summer City!
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Szybka interwencja policjantów na Podkarpaciu. 10-miesięczna dziewczynka została uwięziona w rozgrzanym samochodzie. Funkcjonariusze wybili szybę i wydostali dziecko. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Od nowego roku szkolnego uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów także podczas przerw. Część szkół wskazuje, że zakup szafek na urządzenia oznacza dla nich dodatkowe koszty.
3: Nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo może.
2: Mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie. Część samorządów jest gotowa na dodatkowe wydatki. Tak jest na przykład w Radomiu, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
4: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół. Jesteśmy na to przygotowani.
2: A ministerstwo uspokaja szkoły. Nie ma obowiązku kupowania specjalnych szafek na telefony, bo uczniowie mogą zostawiać je w plecakach. A więcej o tym piszemy na sk.pl.
5: Ale to by był szczęśliwy sen wszystkich pracowników, którzy wiszą przez cały dzień na telefonie. Szafka, w której zostawia się telefon przed wejściem do pracy. Żaden szef nie byłby zadowolony, wszyscy pracownicy szczęśliwi. Nie podpowiadam, pokazuję tylko możliwości. Minuta po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: się zrobiło. Sorry, papi. Topic Becky G w Radio SK, 17 minut po 11. Sposoby na to, żeby zrobić sobie wakacje, kiedy człowiek nie ma wakacji, czyli nie jest na urlopie, a lato pełni jak za oknem. Możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na SK Messenger. Bartosz?
1: Pracuję w warsztacie samochodowym i chowam się do samochodu z klimą. Wtedy czuję się, jakbym był w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji.
0: Chciałabym powiedzieć na początku, że taniej, ale potem sprawdziłam ceny benzyny i wcale nie wiem, czy wyjazd do Turcji jednak tańszy nie jest.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
5: I po reklamie.

0: i Sober w Radiu SK. 23 minuty do 12. Szukamy sposobów na to, co zrobić, jak się nie ma wakacji, jak chciałoby się mieć wakacje, czyli pracować tak, jakby było się na urlopie. Jest i ona.
1: Hej SK, pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego z widokiem na Warszawę. Dziś pracuję z balkonu, póki jeszcze mogę.
0: I teraz nie wiem, czy to póki jeszcze mogę, to dlatego, że jest jeszcze pogoda i można, czy dlatego, że szef się jeszcze nie dowiedział, że tam balkon jest grany.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
8: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: szef wie.
1: Taką dostałam wiadomość od, podejrzewam, Asi, która pracuje dzisiaj na balkonie. Cameron Witchcombe The Hard Way w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Pozdrawiamy też wszystkich na kąpielisku w Chrzanowie, bo dostałam piękne zdjęcie niebieskiego radia, niebieskiego tak jak część naszego logo, gdzie właśnie padła informacja, że nawet tutaj z wami jesteśmy. My wszędzie z wami jesteśmy, bo my zawsze tam, gdzie wy. Chociaż jak ktoś ma wolne, to naprawdę chcielibyśmy być z wami. Po 13, nie wróć, niestety 12 dopiero na zegarach. W Radiu SK kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: ruszyć.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białego Stoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu, szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Uch, jak gorąco. Ciekawa jestem, jak sobie radzicie z takimi upałami. Ja ledwo nie opuszczam klimatyzowanego pomieszczenia. Warto się schronić gdzieś w cieniu albo skoczyć nad wodę, jeśli ktoś ma taką możliwość. Teraz 28 stopni na licznikach w Białymstoku, a w tym najcieplejszym momencie dnia w cieniu będzie 36 kresek na plusie.
18: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Audyt w szpitalu południowym w Warszawie. Ratusz wskazuje na poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego koordynatora SOR-u. Miasto przygotowało ponad 40 zaleceń dla placówki, a część spraw nadal wyjaśnia prokuratura. Premier uspokaja w sprawie energetyki. Donald Tusk zapewnia, że Polska nie ma problemów z produkcją energii. Jednocześnie apeluje o ostrożność podczas 40-stopniowych upałów, które dziś i jutro uderzą w kraj.
19: Dzisiaj mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
18: A wczoraj elektrownie w Koźnicach i Polańcu ograniczyły pracę. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży to Malta, Zadar w Chorwacji, Barcelona i Islandia.
20: Maltę to mamy w domu, Barcelonę i Chorwację też mamy w domu, patrząc na termometry. Szkoda, że wakacji nie mamy w domu, tylko mamy w domu pracę i szefa nad sobą. Minuta po godzinie 12. Można sobie zrobić małą przerwę i poczuć się tak, jakby naprawdę były wakacje. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Zletka, komu miałabym powiedzieć, co za chwila, a teraz Avicii, Yellow Black, Wake Me Up, za nami w Radiu SK, przedłużamy wakacje 16 minut po 12 w tę środę. Jest jeden sposób i pomysł od Kingi. Żeby przedłużyć wakacje, można wziąć ślub i zgarnąć w ten sposób 2 dni urlopu okolicznościowego. Co prawda parę minusów jest, na przykład przysługuje raz na jeden ślub, ale jakieś rozwiązanie. Bardzo dużo kosztują te 2 dni dodatkowego wolnego.
1: Radio SK. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: I po reklamie.

Music is my best.

0: Nowość to do Skaratymsa. Bez końca w Radiu SK. Jutro może podjechać do Was kamper. A Wy do niego wsiadacie, zabieracie ekipę i jedziecie w nieznane albo znane. To już zależy od Was na kilka dni, do poniedziałku. SK dowozi kampera. Mamy dla Was taki pojazd, który jest zatankowany, w którym czekają przekąski. Właściwie tylko na to czekają, żebyście tam weszli, wsiedli, zapięli pasy i odjechali, robiąc sobie przedłużony weekend. Kto chętny, ten zgłasza się w aplikacji Radio SK.
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Człowiek jest Seagull. To coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, Ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia Ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Zdobo.

0: Ja nawet nie będę tłumaczyć, co określenie ring my bell oznacza w slangu, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z zadzwonieniem do czyichś drzwi. H, ring my bell. Za nami w Radiu SK 7 minut do godziny 13. 7 minut zostało jeszcze być może do jakiegoś ważnego zadania, które na dziś przed wami, a być może do przerwy na zrobienie obiadu. Tu zwracam się do wszystkich tych, którzy są na tak zwanym home office. Po 13 w Radiu SK gram kolejne hity. Będzie między innymi Gibbs i Kukon i Ty Masz, a także Keanu Silva, King of Macassel i coś bardzo wakacyjnego, czyli Michiko, DJ Gojia, Jason Derulo. Zróbcie sobie przerwę. Na każdą godzinę pracy przy komputerze 5 minut przerwy mówią przepisy BHP, na których to straży stoję właśnie teraz.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800-200-200.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białego Stoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu, szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
10: Studiujesz albo kończysz naukę?
11: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
10: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
11: To Eurotipy.
10: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
11: Zaliczyć kursy, praktyki?
10: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
11: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
10: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
11: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Doylide.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy. Oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
0: Ależ zazdroszczę tym, którzy są teraz na urlopie i mogą sobie chillować gdzieś nad wodą. Pogoda do tego jest idealna. Tak na co dzień do życia niekoniecznie. Już teraz temperatura odczuwalna przekroczyła 30 stopnia. W tym najcieplejszym momencie dnia dobije do 38 kresek na plusie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Doylidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Doylidy.
19: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
20: Eska. Eska. Eska.
10: środek tygodnia, a Wy już myślicie o imprezach? Julia Łata, mam parę propozycji. Imprezowy vibe można poczuć w Rococo Summer. Tam zabawa 7 dni w tygodniu. Gorące rytmy, orzeźwiające napoje, leżaki i parasole gwarantują niepowtarzalną wakacyjną atmosferę. To wszystko w samym sercu miasta. A w klubie Show w sobotę Showtime, czyli impreza pełna najlepszych klubowych hitów. Przypomnimy sobie utwory, które przez lata rozgrzewały parkiet do czerwoności. Zapowiada się mega taneczna noc i zabawa do białego rana. Zbierzcie ekipę, załóżcie wystrzałowe stylówki i wpadajcie. Start o godzinie 22, a do 23 wchodzicie za free. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. To już 4 i 5 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Wystąpi masa artystów, m.in. Grubson, Mata, Kizo, Avi, Szeptucha i Bledka. Będzie gorąco.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Kierowca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczenia kraju. Grozi mu 8 lat więzienia. Incydent w Niemczech. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem koło lotniska w Lipsku. Ostatecznie maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. Służby podejrzewają sabotaż. Zdaniem niemieckich mediów wcześniej w Lipsku na płycie znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Kto musi zgłosić nieprzygotowanie, a kogo ministerialne zmiany nie zaskoczyły? W Radiu SK sprawdzamy dziś, jak szkoły przygotowują się na zakaz używania smartfonów. W podstawówce numer 9 w Grudziądzu takie zasady obowiązują od lat.
20: Co zmienia dla nas ten przepis? Pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenia dla uczniów.
17: Mówi zastępca dyrektora Monika Starzyńska. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września, a więcej o tym przeczytacie już teraz na sk.pl i na se.pl.
0: Też Wam teraz proponuję godzinę bez telefonu. Odłóżcie i udawajcie, że na przykład nie dzwoni. Myślę, że nie wszyscy mogliby być z takiego stanu rzeczy zadowoleni, zwłaszcza jeżeli Wasza praca polega na rozmawianiu z innymi ludźmi. Minuta po godzinie 13, Teddy Swims już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się zrobiło mi. Chico, DJ Godzia, Jason Derulo w Radiu SK 15 po 13.
1: Cześć Kasiu, pozdrawiam Cię z Zamościa. Mamy 40 stopni. Ja ten telefon odłożę nie z tego względu, że mam ochotę na godzinę bez telefonu, ale on mi się po prostu przegrzewa. Ale gorąco.
0: No, czyli po prostu wszechświat chce, żebyśmy dzisiaj zwolnili tempa. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Ekipa SK Summer City rusza w trasę razem z partnerem akcji Województwem Podlaskim. Nakręcamy letni klimat w najważniejszych miejscach i na najgorętszych wydarzeniach regionu. Baw się na maksa i odwiedź Województwo Podlaskie. Łap nas na szlaku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
15: I po reklamie. Eska.

0: Newsie.
1: I kolejny, no to dowód mam już teraz. Swedish House Mafia, czyli panowie, którzy stworzyli mnóstwo hitów, które gramy na antenie Radia SK. Wait So Long na przykład, którego się od zeszłych wakacji, czy też Don't You Worry Child, które jak sobie puścicie, to będziecie razem z nimi śpiewać. Wrócili tym razem z Licky Lee do kompletu i stworzyli nowy kawałek, który gramy wam w Radiu SK. Licky Lee to jest ta pani, która śpiewała taki numer jak Follow Rivers. Happiness is so sad. Jakkolwiek ten tytuł może brzmieć intrygująco, to tego numeru teraz posłuchamy.

0: Simona Pola może nie będzie, ale też będzie fajnie, bo będzie m.in. Sombr, będzie m.in. Zara Larsson, my też będziemy i wy też możecie być. Sziget Festival już w przyszłym tygodniu rusza na Węgrzech i my was tam bardzo chętnie wyślemy. Robimy to każdego dnia, więc ściągajcie aplikację Radia SK, tam się zgłaszajcie. Do zgarnięcia jest podwójny karnet na cały festiwal, do tego miejsce na polu namiotowym i do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego, żeby było miło. Mouseyman, to za chwilę. Też będzie miło w SC.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: I po reklamie.

0: No jak ktoś sobie słucha tego kawałka, na przykład gdzieś na kocu, to jest fajnie.
1: Jest radość pod powieką wtedy.
0: A jak ktoś słucha w pracy, to jest łza pod powieką co najwyżej. Aczkolwiek rzeczywiście wszystkie miejsca klimatyzowane dzisiaj wygrywają.
1: W pracy jest bardzo przyjemnie, naprawdę.
0: Dlatego
1: jak ktoś nie ma
0: klimy
1: w domu.
0: No, oczywiście, a ja mogę stąd do końca pójdę. Będziecie wrzucać na luz razem z Łukaszem, z Duńczykiem, który z wami właśnie teraz zostaje. Po 14 w Radiu SK kolejne hity. Ty dzisiaj już nie rozdajesz wyjazdu na festiwal.
1: Chyba rano poszedł.
0: Tak. Ale to nie oznacza, że tych biletów nie mamy, bo jeszcze jutro i pojutrze będzie oczywiście taka szansa. Przypominamy też, że jutro ktoś z was dostanie kampera pod same drzwi, więc można się też zgłaszać w aplikacji. Gotowy?
1: Gotowy, daj,
0: klimę
1: daj.
0: Klimę ci rozkręciłam.
1: Daj,
0: idę
1: daj,
0: teraz...
1: Shakira na pewno będzie.
0: Daj, daj. Ja idę teraz się parzyć za was na zewnątrz.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
7: Sponsorem SK Summer City jest Nord Auto, dealer marki Hyundai. www.nordauto.hyundai.pl.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak.
9: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
20: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
3: I po reklamie.
4: Afrykańskie upały w Białymstoku i dobrze Wam radzę. Po pracy wsiadajcie w czwórkę albo od razu w dwójkę i jedźcie prosto na Dojlidy, bo tam jest szansa trochę się ochłodzić. A na termometrach w naszym mieście niby 33 stopnie, odczuwalna to jakieś 35.
5: SK. SK. Summer.
6: Będzie się działo w Ciechanowcu, tam odbędzie się Podlaskie Święto Chleba, a to oznacza moc atrakcji. Wśród nich parada zabytkowych ciągników, pokaz wypieku chleba w plenerowym piecu, stoiska piekarnicze Wesołe Miasteczko i występy zespołów folklorystycznych i kapel ludowych z całego regionu. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, wpadajcie całymi rodzinami. A jeśli jesteście spragnieni sportowych emocji, to jutro wpadajcie na Horten Arenę, gdzie Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers. Stawką spotkania jest awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy. Jaga będzie walczyć, ale potrzebuje też naszego wsparcia. Wpadajcie kibicować, mamy dla Was bilety na to spotkanie. Piszcie na białystok@sk.pl. Mecz na Horten Arenie startuje o godzinie 18, a w białostockich Heliosach masa propozycji. Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, Odyseja i Minionki z Straszydła.
5: SK. SK. Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Grudziądza. Zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Żar leje się z nieba na południowym wschodzie kraju. Termometry pokazują nawet 40 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Najgorzej jest w województwach łódzkim, lubelskim, opolskim czy podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora, a jak upał, to oznacza, że baseny pękają w szwach. Ochłody szukamy w wodzie. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
10: Słońce świeci, chłodna woda to pasuje, prawda?
9: Plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
8: No to zdecydowanie korzystajcie, a od upałów odpoczniemy w weekend. Wtedy na termometrach w całym kraju maksymalnie 26 stopni.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
13: No to słuchajcie, nie ma na co czekać. Wskakujemy razem na bombę do basenu. Albo przynajmniej sobie wyobrażamy, jak to fajnie jest w pracy dzisiaj posiedzieć. Jeden z najcieplejszych dni w roku. Korzystajmy z klimatyzowanego pomieszczenia. Chowamy się w cieniu razem i gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: My w Radio SK bez przerwy gramy takie numery, które mają w sobie to coś. White 2115, 17 minut po godzinie 14. No to już jest, słuchajcie, szaleństwo. Tak w przyszłości może wyglądać światowa motoryzacja. Ostatnio w niektórych samochodach nowych, znanej marki premium, niemieckiej marki, słuchajcie, pojawiła się reklama. Normalnie kierowca włącza samochód i widzi komunikat nowej części filmu Spider-Man. Jeśli właśnie w tym kierunku będzie szła motoryzacja, w kierunku reklam w samochodzie, to słuchajcie, niebawem jak będziemy jechać na przykład z rodziną na wakacje, to już nie będzie przerw na siku, kawkę czy hot doga, tylko będzie przerwa na reklamę w samochodzie. Ale SK zawsze będzie wam dobrze grała i to się nie zmieni. Za chwilę między innymi David Guetta i Run Run River.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Białystok jedzie po więcej. Audi, Volkswagen i Skoda teraz jeszcze bliżej ciebie. W grupie Fiedorowicz w Białymstoku czekają samochody nowe, używane, rodzinne i firmowe. Do tego atrakcyjne finansowanie, profesjonalny serwis i obsługa, która zna się na motoryzacji. Odwiedź grupę Fiedorowicz w Białymstoku. Czekamy na ciebie w salonach Audi, Volkswagena i Skody. Więcej informacji na www.grupafiedorowicz.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
16: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. Mata, Miu, Zalia. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner strategiczny Miasto Białystok.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: I po reklamie.

0: Wakacyjny hit zawsze na czasie. Akcent w Radiu SK za 22 minuty 15. 5 sierpnia 2026 roku. Ten dzień, słuchajcie, możemy zapamiętać na długo, bo dzisiaj mogą paść rekordy temperatur. To może być najgorętszy dzień tego roku. Miejscami teraz temperatura dobija do 40. Może być 41 w cieniu i mogą paść rekordy. Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj rozmowy zaczynają się od jednego, ale gorąco. Ale może ktoś jest taki, komu taka temperatura nie przeszkadza, jest mu przyjemnie? Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może siedzicie w pracy, niewiele się dzieje, bo szef na urlopie, klimatyzacja dobrze działa i jest wam bardzo przyjemnie. A może macie wolne popołudnie i moczycie się teraz w basenie na podwórku albo chłodzicie się w Bałtyku? To też dajcie znać, a może po prostu lubicie czuć takie uczucie skwaru, jak się wsiada do samochodu po 8 godzinach, jak stało na słońcu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze? Dlaczego jest wam przyjemnie? Ja się przyznam, tylko nie mówcie nikomu. Przed chwilą w studiu zjadłem arbuza i mi się trafił taki słodziutki, soczysty. Wy też dajcie znać, a ja zagram m.in. Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Kiedy żar leje się z nieba, SK ma odpowiednią playlistę, która brzmi jak afrykański upał. Taka niepokojąca końcówka, właśnie jak ten upał. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. A ja szukam osób, którym jest dobrze w takim skwarze. No i słuchajcie, namierzyłem Grześka, który słuchajcie, no... mieszka jak król. On ma u siebie naprawdę luksusy w domu, posłuchajcie.
1: Hej SK, mi jest w ten skwar bardzo przyjemnie. W domu klimatyzacja. Ustawiona na 16 stopni, rozchodzi się po całym mieszkaniu. Ach. Czego chcieć więcej? A teraz dla tych wszystkich, którzy nie mogą mieć kawałek tej klimatyzacji.
0: O, jak dobrze. Dzięki Grzesiu. Od razu można ulgę poczuć. Dziękujemy ci, Grzesiu, bardzo. Ale nie, czekajcie, ja już wiem, o co chodzi z tą klimą. Czemu Grzesiu ustawił 16 stopni i siedzi pod samą klimą, pod nawiewem? Ktoś tu chce L4 do końca tygodnia. Radio
2: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Teraz na szlaku.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlidy.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy. Oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
15: Popołudniowy korki czas start i teraz w Białymstoku bardziej stoicie niż jedziecie, zwłaszcza w centrum i na głównych arteriach naszego miasta, a stać w takim upale bez klimatyzacji to ja współczuję, bo na termometrach w naszym mieście 33 stopnie na plusie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
16: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości, by zareagować w sprawie cen paliw. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin. Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
17: Powinny w okresie wakacji stanieć.
18: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
19: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
16: A według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8 zł i 19 groszy, litr 95 7,55. Kilka razy pobił partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu, a potem zaatakował w szpitalu. To dramatyczna historia z Białegostoku.
20: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu.
16: Mówi Malwina Olszewska z tamtejszej policji. 38-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Przyjechali uścisnąć dłoń mistrzom, kibice powitali naszych siatkarzy. Złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
21: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
22: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
21: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
23: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
16: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na siatkarzy na Okęciu.
24: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
27: W Radiu SK.
28: A teraz spełniamy życzenie naszej słuchaczki. Hejka misie, tak pisze Angelika. Puśćcie coś do sprzątania. Jestem na trzecim piętrze, w bloku jest skwar. No to proszę bardzo, będzie między innymi Azizam, Oteda, Shirana. A tak poza tym, to z tym sprzątaniem, to ja bym się do weekendu wstrzymał. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. I tak razem gramy w upalne środowe popołudnie. Aktualnie najcieplejsze miejsca w Polsce to Kozienice i Sulejów. 37

0: 7,9 stopnia, a najchłodniej w Kołobrzegu 23,6, chociaż taka temperatura nad Bałtykiem to i tak jest gorąco. A dlaczego wam jest przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Karol?
1: Jest bardzo przyjemnie. Pracuję w mobilnej wulkanizacji, a mój bus jeszcze nie ma klimy, więc jak do niego wsiadam, to jest jak rozgrzany piekarnik.
0: Jeszcze Karol dopisał, że może dzięki temu szybciej schudnę. Podobno tak to działa. W wysokich temperaturach jest szybsza przemiana materii. Ale Karol, ty się możesz teraz reklamować, to jest najlepszy pomysł na biznes, bo to jest jedyna na świecie wulkanizacja z mobilną sauną. W Radiu SK mamy dla was najlepsze hity, których się dobrze słucha w upale. Po krótkiej przerwie, na przykład Gips i Igo, Ostatni dzień lata.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.

0: Alex Warren dosiada się do nas jako pasażer na gapę. Tak wam gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No właśnie, jeśli teraz wracacie z pracy do domu i stoicie w popołudniowych korkach, to jest bardzo ważna informacja od naukowców. Nie zmieniajmy pasa ruchu, to jest niekorzystne, to jest matematycznie potwierdzone. Naukowcy zrobili taki eksperyment i wyszło, że jeżeli kierowcy w korku w ogóle nie zmieniają swoich pasów, to szybciej z tego korka wyjadą. Ale czasami aż kusi, prawda? Jak na przykład stoimy na lewym pasie, a ten prawy zaczyna nagle szybciej jechać, to się próbujemy wcisnąć. Jak już się wciśniemy, to nagle ten lewy szybciej zaczyna jechać. Ja to, słuchajcie, mam zasadę, że nie stoję na tym pasie, na którym jedzie miejski autobus, bo zawsze się za nim wleczemy, prawda? Chociaż i tak w korku najważniejsze jest, żeby się nie zapomnieć, jak stoimy na skrajnie prawym pasie, a się okazuje, że na najbliższym skrzyżowaniu musimy skręcić w lewo i się zaczyna trąbienie. Dla wszystkich stojących w korku za chwilę SK stawia szampana. Tego od Sanach, tego najlepszego.
1: Promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!

0: Zapisz się już dziś. Dowiedz się więcej na policealne.wsmed.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: Pearl Jean w Radiu SK. Mamy dla was takie hity, które automatycznie poprawiają humor w wakacyjne popołudnie, a ten humor może być jeszcze lepszy, jak się okaże, że dzisiaj macie ostatni dzień pracujący w tym tygodniu. Jak zgarniecie eskowego kampera, to już nie będzie wyjścia, trzeba będzie pójść do szefa. SK już jutro dowiezie wam kampera, a jak sobie tego kampera załatwić, to jest prostsze niż, nie wiem, zamawianie jedzenia przez internet. Odpalacie eskową apkę na smartfony, wchodzicie, klikacie, zgłaszacie się za darmo i już jutro nasza poranna ekipa dzwoni w tej sprawie do kogoś z was, a potem dowozimy wam kampera pod sam dom, klima nabita, bak zatankowany, wyruszacie na przedłużony weekend. Już jutro SK dowozi kampera.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800 200 200.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
11: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Nie dość, że gorąco, to jeszcze popołudniowe korki w Białymstoku. To jeden z tych pięciu dni w roku, kiedy bez klimatyzacji ani rusz. Bo teraz w naszym mieście stoicie praktycznie wszędzie, a na termometrach 33 stopnie, odczuwalna jeszcze wyższa, zwłaszcza w samochodzie.
20: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekty śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami. Więcej o tym Michał Skolimowski.
21: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą jednak na razie mówić o szczegółach.
20: Wypadek na Krajowej 19 to w miejscowości Turna Mała na trasie Siemiatyczy-Sarnaki. Zderzyły się 3 osobówki i bus. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Na termometrach blisko 40 stopni, a to oznacza przepełnione SOR-y. Zgłaszają się osłabieni i odwodnieni pacjenci. W warszawskim Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus brakuje wolnych miejsc.
0: Mamy 18 osób do przyjęcia do klinik internistycznych. To jest naprawdę bardzo duża liczba pacjentów. Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
20: Mówi profesor Paweł Łęgosz, dyrektor do spraw lecznictwa. Upały w Polsce mogą potrwać do piątku.
18: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: W Radiu SK.
24: Dzisiaj mamy dzień bielizny i nie, ja was jeszcze nie namawiam, żeby się jej pozbyć, to jeszcze nie ta pora, dopiero 2 minuty po godzinie 16, ale żeby tak bieliznę zamienić na strój kąpielowy, to by było coś. Jesteśmy razem w tych upałach i dokładamy upalne hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to są dobre numery, które pasują do wskakiwania do basenu. Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: Tak, można korzystać z pięknej, upalnej pogody. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. Topic i Becky G w Radiu SK. 19 minut po godzinie 16. Martyna wykorzystuje ten dzień perfekcyjnie, bo zapytałem, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie.
1: Hejka Radio SK. Ja chyba jako jedyna z naszego domu nie chowam się po kątach, tylko naprzeciw wszystkiemu wyszłam na podwórko, nasmarowałam się przyspieszaczem i się opalam.
0: No to trzymamy kciuki, żeby ta piękna chwila trwała jak najdłużej, bo jest ryzyko, Martyna, że jednak zrobi ci się za gorąco, że jednak ci temperatura podskoczy, jak przez okno usłyszysz zdanie: mamo, kiedy obiad?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest Seagate.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i
5: jedź na Seagate z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: R.I.O. To jest Radio SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na lato, które pasują do tej upalnej pogody, do upalnego środowego popołudnia. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie. No i Michał zna taką osobę.
1: Moja żona to jest osoba, której te upały nie przeszkadzają. Ona już, jak jest 25 stopni, potrafi pracować w bluzie i w kocu na kolanach.
0: Nigdy nie da się dogadać w sprawie temperatury, zwłaszcza to widać, jak razem jedziemy na wakacje, prawda? Kiedy on już wyciera pot z czoła, ona mówi, że jest jej za zimno. I właśnie w taki sposób narodził się pomysł na dwustrefową klimatyzację.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
10: Wielka europejska piłka wraca na Słoneczną. W czwartek, 6 sierpnia, do Białegostoku przyjedzie legenda brytyjskiego futbolu. Szkocki Rangers FC. Bądź częścią wielkiej historii i przyjdź na trybuny, aby wspierać Jagę. Bilety kupisz w Jaga Fanshopie i przez internet. Czwartek, 6 sierpnia, Jaga wraca do Ligi Europy, a jej rywalem będzie Rangers FC. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: na romantyczny wakacyjny wypad we dwoje? Polecamy Radio SK. Mamy tutaj romantyczne hity na czasie. To nowa propozycja od Zali, a ja mam świetnego sportowego newsa. Słuchajcie, liczby nie kłamią. Robert Lewandowski jest cały czas najlepszym piłkarzem na świecie. Pokazuje tu jeden z rankingów. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich lat w piłce nożnej, to Robert Lewandowski ma najwięcej bramek na całym świecie. Przebija nawet Messiego czy Mbappé. Także słuchajcie, no może nasza reprezentacja nie gra zbyt dobrze, może i szybko odpadamy z tych międzynarodowych imprez, ale dzięki temu Lewy ma siłę na strzelanie go.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Podlaskie dla Ciebie. Festiwal już 4 i 5 września w Białymstoku. Wystąpią dla Ciebie m.in. BDOS 2115, Bledka, Kuke 2115. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Na Podlaskie dla Ciebie festiwal zaprasza partner tytularny Województwo Podlaskie.
4: Szukasz jeszcze więcej zabawy?

0: nas na szlaku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku wodnego Waterfun Dojlidy.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
3: I jak tam już po pracy? Jak tak, to dobrze Wam radzę. Wskakujcie w stroje kąpielowe i jedźcie na jedno z okolicznych kąpielisk, bo w Białymstoku na termometrach 33 stopnie, a odczuwalna jeszcze wyższa, bo wiatr nie za bardzo nas dzisiaj chłodzi. Trzymajcie się zimno, kochani.
2: Sponsorem programu jest właściciel Waterfun Dojlidy, oferujący dmuchany tor wodny oraz wyciąg wakeboardowy na plaży Dojlidy.
0: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
4: SK.
5: SK. Summer.
3: Dziś na Młynowej bezpłatne zajęcia taneczne pod okiem instruktorów, nauczycie się salsy, a jak się zmęczycie, można pochillować na leżakach. A jeśli zgłodniejecie, to na miejscu jest też strefa gastro. Zajęcia startują o 21:00. Już 16 sierpnia na terenie ośrodka treningowego Jagiellonii Białystok odbędzie się turniej dziecięcy Wings Jaga Cup w kategorii U9. Na boisku spotka się 10 drużyn z Polski i zagranicy, które powalczą w dynamicznej formule 5x5. Szybkie akcje, efektowne bramki i sportowe emocje gwarantowane. Impreza startuje o 10:00, a na miejscu spotkacie też nasz wakacyjny patrol SK Summer City. Będą konkursy i eskowe gadżety do zgarnięcia. A jeśli Wam za gorąco, to schłodzić możecie się na białostockim lodowisku, które już od jutra będzie otwarte w godzinach wieczornych. To dobra okazja, by się trochę poruszać i gratka dla fanów sportów zimowych w środku lata.
5: SK Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w wielkopolskim Wągrowcu. Zginęło tam 2 trzynastolatków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służbę.
7: Ci chłopcy wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza.
6: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie nie byli pod opieką osoby dorosłej. Trwa ustalanie okoliczności tych wydarzeń. Atak nożowniczki w centrum Londynu. Kobieta zaatakowała 4 mężczyzn. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Według policji przyczyną mogły być problemy psychiczne napastniczki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. W Radiu SK sprawdzamy dziś, co uczniowie mają zrobić z telefonami.
8: Może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony.
6: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. A uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, o czym więcej piszemy na sk.pl i sk.pl.
5: Wrzuć na luz.
9: W Radiu SK.
10: Agata, miej litość. 5 sierpnia dopiero w kalendarzu, a ty już nam tutaj o szkole mówisz, no.
11: No ja mówię, ale w sklepach co się dzieje? Tam już od połowy lipca zeszyty
10: witaj
11: leżą.
10: Witaj szkoło, witaj wakacje, witaj sierpniu. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Daj, na przykład za chwilę będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak to można wrzucać na luz. Tak wam gra Radio SK w upalne środowe popołudnie. Cameron Whitcomb za nami, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A dlaczego jest wam przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radio SK, Julia.
1: Zaraz sobie wskoczę do baseniku, prosto po pracy, potem wskoczę sobie na zajęcia sportowe, sobie się zgrzeć jeszcze bardziej. Mam generalnie żyć nie umierać.
0: Żyć nie umierać, bo na siłowni zawsze jest klimatyzacja. A wy dlaczego

0: Dlaczego wam jest teraz przyjemnie, mimo że jest tak wysoka temperatura? Dzisiaj dobijamy do rekordu w miejscami w okolicach 41 stopni. Nagrywaj się głosowe na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam przyjemnie, a my dobrze zagramy. Turn the lights off za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: I po reklamie.

0: Ten kawałek pasuje idealnie do samochodu, kiedy klimatyzacja jeszcze nie zdążyła się rozkręcić i trzeba przez chwilę jechać z otwartymi oknami. Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK to są właśnie wakacyjne hity na czasie. Mateusz właśnie daje znać, że robi zimny łokieć. No kiedy jak nie teraz w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza na południu, 40 stopni w cieniu na termometrach. Magda z kolei daje znać, wysłała właśnie zdjęcie na Messengerze Radia SK, że siedzi z koleżanką w podwórkowym jacuzzi. No to wszystkiego dobrego życzymy, żeby to jak najdłużej trwało. Zaraz, czekajcie, czy mi się wydawało, ale prawdopodobnie w domu sąsiada Magdy poruszyły się dziwnie firanki.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
7: Sponsorem SK Summer City jest Nord Auto, dealer marki Hyundai. www.nordauto.hyundai.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: I właśnie pożegnaliśmy cały stres z tego dnia. Można zacząć spokojny wakacyjny wieczór. Zjedno Spyro w Radiu SK. Ten numer jest tak przyjemny, jak wejście do sklepu w upalny dzień, kiedy z piekarnika przechodzimy do lodówki i przez chwilę jest nam tak przyjemnie. W drodze na zakupy po pracy, albo w drodze na trening na siłowni, może ktoś trenuje w takim skwarze, albo po prostu w drodze na plażę albo na gofra. W tych kierunkach Rafał Adamczak na pewno będzie wam grał hity na czasie. Czas na wakacyjną wieczorną imprezkę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: Zapisz się już dziś. Dowiedz się więcej na policealne.wsmet.pl.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: O tej porze przez Białystok przejeżdżamy coraz płynniej, więc jak chcecie wybrać się gdzieś nad wodę, to teraz jest idealny moment, bo na termometrach nadal 32 stopnie, odczuwalna jeszcze wyższa, na niebie głównie słońce, za to drogi coraz bardziej przejezdne i zaraz będzie można się wykąpać.
9: Eska. Eska. Summer.
8: Brakuje wam piłki nożnej? To słuchajcie tego. Przed nami wyjątkowy turniej dziecięcy Wings Jaga Cup w kategorii U9. Na boisku spotka się 10 drużyn z Polski i zagranicy, które powalczą w dynamicznej formule 5x5. Chodźcie pokibicować do ośrodka treningowego Jagiellonii Białystok. Turniej w niedzielę, 16 sierpnia, zacznie się o 10. A jeśli spośród wszystkich dziedzin nauki najlepiej znacie uniwersum Harry'ego Pottera, to dziś koniecznie zajrzyjcie do zmiany klimatu, bo tam wielki turniej wiedzę o przygodach nastoletniego czarodzieja. Zbierzcie drużynę, zapisy ruszają o 18:00. A co jutro w programie? Studencki czwartek na Młynowej, czyli niezłe promki, inni studenci, których możecie poznać i muzyka, przy której da się potańczyć. No i do 22:00 wchodzicie gratis.
9: Eska. Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: 18. Agata Chluściak, zapraszam. Czas pracy poza kontrolą, rekordowy dyżur trwający 110 godzin, praca i płaca jednocześnie w dwóch miejscach. To tylko część nieprawidłowości ujawnionych podczas audytu Szpitala Południowego w Warszawie. Jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, dla placówki ratusz wydał 44 zalecenia, w tym rejestr wejść i wyjść wszystkich lekarzy, no i rozliczanie ich czasu pracy na tej podstawie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
1: SK Sport News.
10: Złoci medaliści Ligi Narodów już w Polsce. Część naszych siatkarzy z przygodami wróciła z Chin, a wśród nich był Tomasz Fornal.
12: Panem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
10: A lada chwilę rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do rozgrywek w Lidze Europejskiej. Hat-trick Jonathana Milana. Włoch odniósł trzecie etapowe zwycięstwo podczas Tour de Pologne. Po sukcesie w Zielonej Górze Milan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alejandro Tabilo w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Spotkanie wystartuje o 21:00. Polak pokonał wczoraj Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Imprezka!
1: Imprezka!
13: Tak, to jest ten moment, kiedy możemy już zdecydowanie nic nie robić. Chociaż wiem, że tak się nie da, bo czasami nawet w tym nic nie robieniu jest coś do zrobienia. Ale najważniejsze, że jak urlopu nie macie, to półmetek i do weekendu z górki. Rafał Adamczak, witam wakacyjnie, letnio i imprezkowo. Męskie granie, tak rozpoczynamy muzycznie.

To nasz dobry znajomy Armin van Buuren, który ze swoimi setami i swoim kultowym Estate of Trance czeka na was w Radiu SK w każdy wakacyjny piątek i sobotę w SK Live Remix. Więc zapraszam, a jeżeli doczekać się nie możecie, to macie SK Live Remix w naszej SK-owej apce. Ale teraz macie też SK-ową imprezkę w takim momencie, kiedy robi się już trochę chłodniej, a mamy tak gorący, upalny dzień i tak jesteśmy dzisiaj mocno zadyszani, że być może były jakieś rzeczy, które sobie przesunęliście do zrobienia wieczorem właśnie. I być może są to jakieś przyjemności, albo

0: Wakacyjna imprezka w Radiu SK and Dusty Harris Zakaria. Za nami 21 minut po godzinie 18. I coś mi się wydaje, że jak Łukasz wam powie to, co powiedział w głosówce, to nie jednej osobie teraz, tym późnym środowym popołudniem albo wczesnym wieczorem, zrobi się trochę śmielej.
1: No siema SK, co ja się porabiam w tą środę? Niestety wychodzi na to, że wstałem o 5, o 6 pojechałem do pracy, o 3 skończyłem, przyjechałem do domu, zjadłem obiad i jestem właśnie dalej w pracy. Także nawet się zastanawiam, czy ja jeszcze w ogóle funkcjonuję, czy ja śpię, czy tylko to jest taki mój sen, że ja tyle pracuję. No, pozdrawiam. Miłego, miłej środy. Może jakiś gadżet wpadnie? Dwie koszulki. MM. Pozdro.
0: No, jak się właśnie zeską trzyma i się opowie, no to MM, dwie koszulki. Oczywiście, się robi, już do pana lecą. Przy okazji... Bardzo się cieszę, drogi Łukaszu, że masz taki dobry dojazd do tej pracy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Top Auto, autoryzowany dealer o Moda i Jayku, Białystok, Krupniki 25.

0: nas na szlaku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: I po reklamie.

nas wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Tak sobie teraz wyobraziłem, no bo że macie gdzieś tam fajnie w cieniu balkonu umiejscowione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanachi, jej itp., itd. Jeny, jakby było fajnie. A swoją drogą, musimy sobie tu w studiu jakiś hamaczek wykombinować. W sumie można by, mamy dwie palmy, między tymi palmami cyk i już. Trzeba chyba ten pomysł wcielić w życie. Ja was zapytałem, jak tam u was środowe popołudnie, jakie plany, co sobie z dnia przesunęliście na wieczór ze względu na upały. I jest teraz głosówka od Kingi.
1: Witam was serdecznie. Z tej strony Kinga. Pozdrawiam was z przejażdżki rowerowej. Wieczorem zaliczę jeszcze spacerek. Życzę wszystkim miłego popołudnia, miłego wieczoru. Cieszmy się pięknym latem. Pozdro.
0: No dobra, dobra, cieszmy się pięknym latem, ale Kinga, jak to? Przejażdżka rowerowa, potem spacerek przy takim upale? Kinga, błagam cię. Co poszło nie tak, ja się pytam.
2: Radio SK. Reklama. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Exposé, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Exposé. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

Dobrze, cyka ten numer, szczególnie w samochodach. Mam nadzieję, że możecie go teraz sprawdzić i testować. Przy okazji odsepka wpadł taki SMS pod 664-400-2302. Siemano SK, właśnie jadę zatankować auto i tak sobie myślę, że może zacznijmy umawiać się na randki na stacjach paliw. Przecież to już miejsce luksusowe przy tych cenach. Nie, ale że co? Że umawiasz się z dziewczyną na randce na stacji benzynowej i tankujesz jej do pełna, czy może mówisz chodź na hot doga albo nabiję punkty na twoją kartę? No nie wiem. Sebek, doprecyzuj proszę, doprecyzuj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
2: Bezpłatne medyczne studium Ekspert ogłasza nabór na kierunki technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Pamiętaj, grunt to dobre wykształcenie. Policealne studium zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl. Zapraszamy.
3: Świętujemy z Tobą 130 lat transportu. Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego? Teraz jest idealny moment. W Autoidea czekają gorące oferty Mercedes-Benz Vans. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Leasing od 101,3% lub kredyt 0,01%. RRSO 0,01%. Samochody dostępne od ręki. Pula promocyjna mocno ograniczona. Odwiedź salony Autoidea i wybierz swój samochód dostawczy już dziś. Telefon 800-200-200.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Jesteśmy już po godzinie 19. Ja wam tylko chciałem przypomnieć, że najlepsze imprezkowe wspomnienia zaczynają się gdzie? No gdzie? Oczywiście w Esce. Zabieramy was na wielką imprezę z gwiazdami w Budapeszcie. Mamy dla was zaproszenia na Sziget Festival. Zagra tam wielu artystów, których doskonale znacie ze Ski. To m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Somp czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeżeli chcecie przeżyć to z Radiem Eska, koniecznie zgłaszajcie się, podkreślam, za darmo. W Eskowej apce mamy dla was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy jeszcze 2000 zł kieszonkowego.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Eska.
18: Eska.
17: Mam nadzieję, że teraz rozpoczynamy kolejną godzinę dla was iście wakacyjnych, letnich, fajnych, środowych emocji. Wiadomo, że środa to... A może nie będę kończył, każdy wie. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, stygnie lato, tak zaczynamy muzycznie.

0: To Natasza Bedingfield, Unwritten. W wakacyjnej imprezce w Radiu SK kwadrans po godzinie 19 pod 664-402-302 dostałem takiego SMS-a. Tak mówiłeś o tym hamaku i palmach, że wyszłam z basenu, żeby udowodnić, że to wszystko prawda. Prawda. Tylko skąd to wszystko wiedziałeś? Aż czuję się obserwowana. No i patrzę na zdjęcie, które przyszło też tym SMS-em i tutaj widzę, że na leżaczku pies leży. Przepraszam bardzo. To kto w końcu do mnie pisze?
1: Hity zaczynają się w SC.
0: A teraz czas na absolutną nowość. To będzie numer, za którym stoi fajne towarzystwo Oliver Heldens, Crider i The Young Punks. Numer nazywa się A-E-I-O-U. Po polsku A-E-I-O-U. Może tak wam będzie wygodniej. I na pewno tutaj przynajmniej niektórzy z was dosłuchają się czegoś bardzo znanego, bo ci twórcy sięgnęli po kawałek z roku 1983 utworu I-O-U z kolei zespołu Freeze. Ale może tyle gadania. Jak brzmi A-E-I-O-U od Olivera Heldensa i kompanii? Posłuchajcie już teraz w Radiu SK.

0: DJ Koji. Jason Derulo, Michiko w Radiu SK to są hity na czasie. To jest imprezka wakacyjna, jakże letnia, jakże gorący wieczór mamy. 19.30 dokładnie na zegarach. Hania Złodzień napisała pod 6-4-4-2-3-2. Hej Radio SK, chciałam się podzielić, że mimo ogromnego upału mój syn Szymek zdał za pierwszym razem egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jestem z niego dumna, bo ma dopiero 17 lat. No ale jest, prawko w kieszeni jest, więc... Wielkie brawa dla Szymka i taki Szymek może, droga mamo Aniu z Łodzi, jeżeli teraz słuchasz, to podpowiedz Szymkowi, żeby Szymek w naszej apce eskowej się zgłaszał do eska dowozi kampera, bo jak się uda Szymkowi, to my jutro podstawimy wam pod dom naszego eskowego kampera i jeszcze was Szymek, ten świeżo upieczony kierowca, gdzieś na dłuższy weekend zawiezie, więc może jest to kusząca propozycja dla samego Szymka, ale też dla każdego naszego słuchacza bądź słuchaczki zachęcam. Działajcie, SK dowozi kampera, jutro znowu go komuś podstawimy, a te zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Za chwileczkę męskie granie będzie i to hymn z 2018 roku, początek. Tak wam gramy w Radiu SK w naszej imprezie. Te hity, które mimo, że już mają parę lat, zawsze będą na czasie.
1: Promocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Moje serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM. Moje serce bije 100 BPM.
1: Takim bitem i w takim tempie i w takim rytmie rozbujali nas Kizo i Bledka w wakacyjnej imprezce w Radiu SK Kwadrans przed godziną 20. A wiecie, że dzisiaj w kalendarzu tak zwanych świąt nieoficjalnych mamy Dzień Bielizny? I w ogóle wiecie, że sam t-shirt na przykład był uważany za bieliznę jeszcze do lat 50. XX wieku, a zmienił to wszystko Marlon Brando jedną rolą filmową? Takie rzeczy. No ale dobra, wracając do Dnia Bielizny i łącząc to z tymi upałami, które mamy, to może już tej bieliznie na dzisiaj dalibyśmy święty spokój, noc tropikalna przed nami? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love w Radiu SK.

Ale nas rozkołysał znowu w tych hamakach i należakach wakacyjnych z całym numerem My Body Isn't Ready. To jest nowość naszej wakacyjnej, letniej, eskowej playliście. 7 minut pozostało do godziny 20, a są między innymi, ale też Zara Larsson czy 21 Pilots. Do spotkania, do zobaczenia i do usłyszenia na festiwalu Sziget. To jest Budapeszt, to są Węgry i my was tam wysyłamy. Kieszonkowe jeszcze na drogę dajemy, a i w progu możemy stanąć i pomachać, jak będziecie odjeżdżać. Ale to oczywiście żarty, bo my też tam z wami będziemy, na pewno nasi ludzie na Sziget Festiwalu się pojawią. Komu się nie uda, kto nie będzie w Budapeszcie, ten jak będzie trzymał z nami, z Eską, to na pewno klimat tego festiwalu poczuje i na antenie, i w naszych social mediach. Ale a propos wyjazdu na Sziget, to ja wam naszą eskową apkę bardzo mocno polecam.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagull to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
6: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
6: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame.
11: Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl.
10: Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
12: Poleca Radio SK.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska. Eska. Summer.
17: Kochani, czy wy wiecie, że już w sobotę widzimy się w centrum Suwałki Plaza? Ekipa SK Summer City wpada tam narobić hałasu, pogadać z wami, zrobić parę zdjęć i rozdać wam letnie gadżety. Jeśli ściągniecie naszą apkę, możecie liczyć na wakacyjną pamiątkę z tego spotkania. Centrum Suwałki Plaza, sobota, szukajcie nas od 12. W Białymstoku też niemało się dzieje i już w sobotę możecie wybrać się na kino plenerowe. Na ekranie Heavy Trip 2, czyli przygody metalowych muzyków, którzy trafiają do więzienia, pomagają choremu tacie, a w międzyczasie grają koncert. Co wyniknie z tego całego zamieszania? Przyjdźcie na plac koło boku i przekonajcie się. Sobota, start o 21:00, a już dziś wpadajcie do Rokoko Summer. Tam imprezka pod gołym niebem codziennie.
16: SK. SK. SK. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Muzyką się żyje.
20: Afrykańskie upały nie odstraszyły fanów. Dziesiątki tysięcy osób bawiły się wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie. Za nami pierwszy koncert The Weeknda. Artysta na żywo wykonał swoje największe hity, jak chociażby Avril Lavigne, Save Your Tears czy Blinding Lights. A jak wyglądało zakończenie koncertu, to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. Dzisiaj drugi koncert The Weeknda na Narodowym. Początek o 20:45. Jako support występuje amerykański raper Playboi Carti. A już niedługo święto muzyki elektronicznej. Zbliża się festiwal Park Beats do Wiłowej w województwie lubuskim. W środku zabytkowego parku dworskiego stanie scena, a na niej pojawią się gwiazdy muzyki klubowej. Wśród nich m.in. znany polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remy. Ta impreza 21 i 22 września.
16: Impreza.
20: Brawo, badałem waszą czujność. Oczywiście, że nie 21 i 22 września, a 21 i 22 sierpnia. No, żeby nie było. Dzisiaj 5 sierpnia, środa. Rafał Adamczak, witajcie, jest punktualnie 20.

Dobierz, jakaś fajna grupka znajomych gdzieś tam u boku, prawda? Żeby sobie tak potańczyć, pośpiewać zupełnie jak w tej ekipie Karol G, którą nam słychać w tle, prawda? To jest SK, wakacyjna imprezka, hit na czasie, na lato, 12 minut po godzinie 20. Wyobrażacie sobie, że Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych na ten rok? Ranking, który jest opracowywany przez badaczy, odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli, ale zestawienie uwzględnia m.in. popularność i emocjonalny wpływ oraz rozpoznawalność miast na świecie. No tak to dokładnie wygląda, ten Nowy Jork, Ameryka, prawda? Ale ja was chciałem zapytać, czy jest może w Polsce taka miejscówka? Czy nawet niekoniecznie miasto, może być to też wieś, może być jakaś taka bardzo skryta miejscowość albo miejsce, które w was wywołuje tak silne i piękne emocje i tak piękne wspomnienia, że najchętniej byście tam bardzo często wracali, albo może nawet chcielibyście nam opowiedzieć, jakie to są wspomnienia i jakie emocje. Jak tak, to zapraszam. Czyli musicie dokładnie zdradzać, jaka to miejscówka, żeby nagle tłum turystów tam się nie pojawił, ale gdybyście o tych emocjach chcieli opowiedzieć, no to 664-402-302 tu SMS-em dla tych skromniejszych i skrytych, a głosówki to na naszym messengerze SK-owym. Margaret i Prima Ballerina już teraz muzycznie w Radiu SK. Później będzie Shakira i Burna Boy i Die Die, a w kolejce też Vance Joy.

0: Nie tylko miejsca wywołują emocje, wspomnienia i czasami nawet wzruszenie, ale hity na czasie również. Tak jak ten najnowszy od Zali, Tylko kochaj mnie w Radiu SK. To jest wakacyjna imprezka, 28 minut po godzinie 20, ale wracając do tych miejsc, które wywołują emocje i pomijając już ten Nowy Jork, o którym mówią badacze. Badacze o Nowym Jorku i tych emocji. Dobra, zostawmy to. Basia napisała bardzo pięknego SMS-a pod 664-402-302, że jest takie miejsce na Podkarpaciu, gdzie czas wolniej płynie, gdzie pośród leszczyny rzeczka ryj sobie płynie. Wieża widokowa, zmysł jarki z rana, w jej zasięgu Beskidzka Polana. Gdy ja to wspominam, to łza z oka spływa, ta piękna miejscowość desznicą się zywa. Wierszem Basia do nas pisze! Ale ja te Basi tych emocji zazdroszczę. Jeżeli rzeczywiście z tego wiersza wy jakąś polecajkę dla siebie wyłapaliście, to bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, a co podpowiada internet, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce wywołujące emocje w nas samych? Jeżeli chodzi o zachwyt wolnością w naturze, to absolutny numer jeden to są Bieszczady, potem Słowiński Park Narodowy, potem Morskie Oko w Tatrach. Jeżeli chodzi o taką tajemnicę i spokój, to internety polecają Puszczę Białowieską, kolorowe jeziorka, czyli woda w odcieniach błękitu i purpury w Rudawach Janowickich, a także sam Kazimierz Dolny. No to jeszcze trochę wakacji zostało, jeszcze trochę lata przed nami, nic tylko korzystać.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Top Auto. Autoryzowany dealer o Moda i JQ. Białystok, Krupniki 25.

0: szlaku.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.

to ja witam tych, którzy teraz wsiedli do samochodów, uruchomili silniki po pracy i będą zmierzać do domu. A pierwsze, co im się odpaliło, to SK i oczywiście nasze hity na czasie, które od razu pozwalają poczuć, że jednak lato, że jednak wakacje. Poza temperaturą oczywiście, którą mamy na zewnątrz. Sony Fodera, DOD i Poppy Basque Camp, Think About Us, ten numer już za nami. Mam nadzieję, że teraz, no właśnie, jeżeli to był dla was dzień pracujący, to przyjdzie tak zwana chwila ulgi i odpoczynku, a nawet jeżeli to był dzień urlopowy, a zmęczył was upał, to też będzie czas na ulgę i odpoczynek. Poza tym zbliża się kolejny wakacyjny weekend, na który się warto nastroić. My w weekend będziemy mieć dla was niezłe eskowe zestawy, słuchajcie, bo w sobotę i w niedzielę będziecie mogli zgarnąć od nas nasze eskowe wodoodporne głośniki Bluetooth, a także leżaki eskowe. Chcecie? Potrzebujecie? Jak bardzo? Dajcie znać w naszej eskowej apce. To w weekend takie zestawy wakacyjne będą do zgarnięcia. Tak a propos weekendu, to mam teraz hymn For the Weekend od zespołu Coldplay i od Beyoncé. To w Radiu SK, to są hity na czasie, a 21 za 17 minut.

0: mówię to coś bez.
1: Tam pada taki tekst, żona w XS Miniowie. Panowie, a wy w jakich koszulkach? Udało się coś zrobić z tym kaloryferem na lato, czy jednak może pomyślimy o kolejnym sezonie? White 2115, Palar i Vivi Simon. To coś, to jest nówka sztuka na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Ten numer w Rap 20 w poniedziałek był na miejscu 14. Może być wyżej, jeżeli zagłosujecie oczywiście na sk.pl. Za 4 minuty będzie 21. SK.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
3: Summer.
5: Ależ gorąco w Białymstoku, jak na jakiejś Kubie albo Dominikanie. Chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w tropikalnym klimacie? Jak tak, to dziś wieczorem wpadajcie na Młynową, bo tam energetyczna salsa i zmysłowa bachata. Darmowe lekcje ruszają o 21:00. Przyjdźcie, bo lato nie będzie trwało wiecznie. A potem te skille możecie pokazać na festiwalu dla Ciebie. W tym roku na błoniach Politechniki Białostockiej zagrają Mata, Bledka, Kizo, PZ, Grupson, Wnorowski, Problem, BDOS i wielu innych. To w piątek i sobotę, 4 i 5 września. A wcześniej Bihor przed tymi koncertami w klubie Show. Do wygrania wejściówki na ostatni w naszym regionie letni festiwal. Weźcie udział w konkursach i zgarnijcie niesamowite nagrody. Klub Show. Sobota, 22 sierpnia.
3: Eska.
1: Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Imprezka.
6: Jest dokładnie godzina 21. Pamiętajcie, że gorąca, wręcz tropikalna noc przed nami. Jutro będzie tyci chłodniej, możliwe burze w naszym kraju, możliwe deszcze, ale mam nadzieję, że będziecie o siebie odpowiednio dbali. A teraz się bawimy, po prostu. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Bledka zaczyna.

0: No nie mówcie, że nagle nie stajecie się wokalnym duetem dla Lekeli, kiedy ona śpiewa follow, że wy też nie dołączacie. No nie mówcie. Przecież każdego to bierze. To jest TSK, to są hity na czasie na lato, na wakacje w naszej wakacyjnej imprezce. 13 minut po godzinie 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz będzie awantura małżeńska, ale jaka tam awantura? Tak naprawdę dzieło małżeńskie, ale... Benny Blanco i Selena Gomez nie byliby ze sobą do końca, gdyby nie zaprosili kogoś tutaj. Chciałoby się powiedzieć do trójkąta, ale oni razem stworzyli numer, który nazywa się Te Olvido y Lala. Oni, czyli Benny Blanco, Selena Gomez, to jest właśnie to małżeństwo wspomniane, i Becky G tutaj została jeszcze zaproszona, a numer Te Olvido Lala zwiastuje nową płytę Bennego Blanco.

0: Proszę teraz przyciszyć tę basę, będę gadał. Nie dziękujcie za ostrzeżenie. Excellent Bone, Whatever Turns You On. To jest SK, to jest wakacyjna imprezka. Mam nadzieję, że wakacje i lato poczuliście w pełni. Słuchajcie, taka akcja. Wygrywacie bańkę i wyrzucacie ten zwycięski kupon do kosza. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić w ogóle? A tak się stało. Pewien Włoch, mieszkając Apuli, wygrał w lokalnej loterii 1 000 000 euro i przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W walce, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego wyrzuconego kuponu wartego 1 000 000, pomógł zwycięzcy szef lokalnej firmy, która zajmuje się wywozem odpadów. Zaraz po telefonie od spanikowanego gościa ten pracownik ustalił, który wóz i który worek może zawierać zwycięski kupon. Wstrzymał wywóz odpadów. Ładowacze mogli go bowiem w każdej chwili zutylizować, ale na szczęście, i nie uwierzycie, udało się ten kupon zwycięski odnaleźć w prawie nienaruszonym stanie. No i mamy happy end, ale niestety nasze źródła nie podają, czy Włoch, znaczy na pewno odetchnął z ulgą, ale czy teraz się jakoś odwdzięczy, czy jakoś się zrewanżuje, czy odpali znaleźne, no tego nie wiemy, ale będziemy sytuację sprawdzać. Z drugiej strony w Polsce to jest w ogóle nie do pomyślenia, nawet przez roztargnienie, nie? Wyrzucić kupon na bańkę? Jak my nawet butelki po wodzie teraz zbieramy?
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Są tacy artyści, którzy upływającemu czasowi śmieją się w twarz, robią takie czarymary, takie abracadabra, że mi to po prostu wychodzi niezależnie od tego, ile mają lat. Eminem i Houdini za nami, podobnie z naszą Marylą Rodowicz. O, słuchajcie, a jakby taki duet Eminem i Maryla Rodowicz, co? Nie, no wiadomo, że to w ogóle chyba sytuacja niemożliwa, ale aczkolwiek postawmy trzy kropki. W tych czasach nic nie jest niemożliwe. 18 minut i będzie godzina 22. To jest Teska i wakacyjna imprezka i hit na czasie. Za chwilę Bibi Rexa i David Guetta i Sad Girls. Będzie też kultowy numer Last Ketchup, czyli The Ketchup Song. Będzie można potańczyć, jeżeli ktoś pamięta ten słynny układ do tego wielkiego hitu sprzed lat. Ja tylko przypominam, że jeszcze Sziget Festival, impreza, która się kroi od 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie. To są Węgry, my was tam wysyłamy, my was tam zabieramy, mamy dla was podwójne karnety, do tego jeszcze miejsce na polu namiotowym i 2000 złotych kieszonkowego. I już z naszą łęskową ekipą możecie się tam bawić i kolekcjonować wspomnienia i fajnie przeżywać wakacje 2026. Jeżeli jesteście zainteresowani taką opcją i chętni, no to bardzo proszę, zgłoszenia przyjmujemy w naszej łęskowej apce, a jutro właśnie taki pakiecik wam kolejny oddamy.

0: A może już nie ma, bo po prostu dłużej się mieć nie dało. No nie wiadomo, różne sytuacje życiowe bywają, ale rzeczywiście numer jest rewelacyjny, to musicie przyznać. Niesie w sobie taką energię. Perdzin i Sama w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. Na lato takie hity na czasie dla was mamy. Pamiętajcie, to będzie bardzo gorąca noc po bardzo gorącym dniu. Jutro podobno w naszym kraju, ale tak tyci chłodniej. Zdarzą się gwałtowne burze i deszcze, więc dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Jak coś może pofrunąć z balkonu, to może sprzątnijcie to wcześniej. Bądźmy na to przygotowani. A jeżeli chodzi o takie ochłodzenie, kiedy będzie można troszkę odetchnąć, jeżeli upał wam nie sprzyja, to podobno dopiero w weekend. Ja za tę imprezkę serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru i fajnej nocy.
1: SK.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska. Summer.
4: Marzy wam się odrobina relaksu w tych zabieganych dniach? Jak tak, to już w sobotę przyjdźcie do ogrodów Pałacu Branickich na jogę na wakacjach. Weźcie matę i wodę, a po zajęciach zabierzcie ze sobą spokój i równowagę. Sobota, start o 10:00. A jeśli potrzebujecie mocnych wrażeń, to słuchajcie tego. Przed nami wyjątkowy turniej dziecięcy Wings Yaga Cup w kategorii U9. Na boisku spotka się 10 drużyn z Polski i zagranicy, które powalczą w dynamicznej formule 5x5. Chodźcie pokibicować do ośrodka treningowego Jagi Jeloni Białystok. Turniej w niedzielę, 16 sierpnia, zacznie się o 10:00, a już w tę sobotę wpadajcie do Suwałk, bo tam będzie nasza ekipa. W centrum Suwałki Plaza czekamy na was z konkursami i nagrodami. Ściągnijcie naszą apkę i chodźcie na zdjęcie. Sobota, zaczynamy o 12:00.
3: Eska. Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,